Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Na granicy polsko-białoruskiej i na terenie jednostki Straży Granicznej dzieci się nie śmiały, dzieci płakały, a razem z nimi płakał prawie cały świat. Oprócz bandytów w mundurach i chujów z rządu.

nawzajem oddani sobie, wypalamy się, bo to jest, bracie, wojna. Wojna palących z niepalącymi, odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia.

Pytam, dlaczego niepalący nie chcą zrozumieć naszej samotności, naszego żaru, naszego popiołu, naszego żaru.

przestał wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład, przestał wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś skopiemy, dziś skopiemy, dziś skopiemy. Prowadzimy nowy ład, przestał wtedy miejska straż. Dziś brygady montujemy, każdą łapkę dziś skopiemy. Dziś kopiemy! Dziś kopiemy! Dziś kopiemy!

latarni wcale nie chcemy tłuc. Spędzamy w domu każdą noc, a latem gdy słońce lśni, starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew. Starczy nam dość nieba i wiatru śpiew.

Wojtkowi zabronili pisać wierszy, Wojtkowi zabronili śpiewać. Wojtka wsadzili w psychiatryczny, na obiad wbili mu zastrzyk. Widziałem Wojtka na Placu Wolności, skulony się

Wojtek nie będzie śpiewał już pieśni. Wojtkowi uszyli koszulę.

zapalili mu świeczkę wolności przy trumnie białej. Cicho się zrobiło w izbie wokoło, wiatr poruszył

ready to leave.

No i witam wszystkich. Powitał nas The Stone Roses z utworem Fool's Gold. Taki długawy trochę ten utwór, z 8 minut przecież trwał, ale jakże fajny. Ta płyta grupy The Stone Roses, zatytułowana The Stone Roses, zajmowała 12 czerwca 1989 roku pierwsze miejsce na liście niezależnych albumów Wielkiej Brytanii. Zacna płyta, a żeby było ciekawiej, to ten utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, on w ogóle się nie znalazł na tej płycie. To był singiel promujący tą płytę, ale nie zamieszczono go. To taka praktyka stosowana przez wiele zespołów. Na przykład Blue Monday też nie był na płycie, a promował płytę Power, Corruption and Lies z grupy New Order parę lat wcześniej. No to już mamy pierwsze lody przełamane. No i przechodzimy do porządku obrad. 12 czerwca to 163 dzień roku. Do końca tego roku pozostaje 202 dni. A imieniny dzisiaj obchodzą. Jezusie Nazareński, ile tego jest? Antoni, Antonina, Bazylides, Bernard, Bolesław, Celestyna, Cyryn, Cyryna, Czesław, Czesława, Ewa, Gwido, Gwidon, Jan, Janina, Jarogniew, Jarogniewa. Kaczyński się powinien nazywać Jarogniew. Jarogniew Kaczyński. Kacper, Kasper, Kazimierz, Leon, Leona, Ludwik, Mieczysław, Mieczysława, Nabor, Nabór, Narcyz, Nazariusz, Nazary, Olimpiusz, Onufry, Piotr, Placyt, Przybyrat, Stefan, Tadea, Władysław, Władysława, Włodzimierz, Wyszemir. Czyli co, że ja mam dzisiaj imieniny? Nie. Nic mi o tym nie wiadomo. Na świecie to tak, w Brazylii mają Dzień Zakochanych. Mamy Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci i sprzeciwiamy się tym po stokroć, bo to strasznie słaba rzecz. W Paragwaju obchodzą rocznicę zakończenia wojny o Chaco, cokolwiek to jest. Mamy tak samo w Polsce dzisiaj święto Biura Ochrony Rządu. Borowiki, ale to już nie ma boru. Łopu, nie ma Łopu ani Biura Ochrony Rządu, teraz to się jakoś inaczej nazywa. CBA, nie, CBS. Nie ma, boru już nie ma dawno. Centralne Biuro, jakieś tam. Nie wiem. W Rosji za to obchodzą dzisiaj Dzień Rosji i tutaj życzymy im wszystkiego najgorszego. Na Filipinach mają Święto Niepodległości, więc mimo tego, że zginął tam Ferdynand Magellan, no to posłuchajmy sobie hymnu Filipiny.

Jakie mamy rocznice w Polsce? 12 czerwca w roku 2003 wystartowała telewizja Trwam. I teraz pytanie, czy się cieszyć i pogratulować im, czy załamywać ręce i złorzeczyć? No, krótko rzecz biorąc, ta telewizja nie robi nic dobrego dla tego kraju. Tak jak i ta religia. W roku 1979 to jest jazda. Henryk Jaskuła wypłynął z portu w Gdyni w samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu. Ja to pamiętam. On wrócił rok czy dwa lata później. Rok chyba płynął. Nie wiem, chciałbym sprawdzić. I to było jajo. Ten gość to naprawdę tego dokonał. Nie, on tam chyba konserw sobie nabrał albo jakiegoś jedzenia dla kosmonautów. No, w każdym razie dotrwał, przeżył. Niesamowita sprawa, no ja bym tam zwariował. I posłuchajmy sobie grupy The Jam w utworze All Around the World.

Dla tych, którzy łudzili się, że wypowiadając słowo The Jam będzie Rysie Gridel, to nie. To w Wielkiej Brytanii taki zespół był kiedyś The Jam, całkiem niezły i on grał. No, taki suchar. Tutaj mi podpowiada mój sufler, że boru już nie ma, a jest SOP. Służba Ochrony Państwa. I oni mają to święto. No, 18 lat temu zastąpili borowików. Aha, w 18 roku. No, dobra, czyli jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. Na świecie wydarzyło się o wiele więcej i o wiele ciekawszych rzeczy i oto je prezentuję. 12 czerwca w 1817 roku Niemiec Karl Drais odbył pierwszą jazdę na skonstruowanym przez siebie drewnianym pierwowzorze roweru. Jak ktoś sobie nie wyobraża, jak ten rower wygląda, to ja mu mówię. Ten rower nie miał pedałów, był drewniany, tak już powiedziałem. Oczywiście nie miał też dętek. Jak czasem widzicie na spacerze maluchy takie 2-3-4-letnie jeżdżą na takich rowerkach bez pedałów, to tak właśnie wyglądał ten rower tego Niemca, tylko był drewniany i bez opon. Nie mógł wchodzić na pełnej parze w zakręty. W 1899 roku przedsiębiorstwo Renault zaprezentowało w Paryżu swój pierwszy pojazd typ A. W 1964 roku Nelson Mandela został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności i siedział w pierdlu przez 20 par lat. 22 chyba? Jakoś tak. W 1968 roku odbyła się premiera horroru Dziecko Rozmery w reżyserii Romana Polańskiego. Roman Polański już jest panem wiekowym, ale dalej witalnym. Kręci następny film. Albo już skończył. W 1969 roku to jest znakomita wiadomość. Tymczasowa zapora odcięła na kilka miesięcy dopływ wody do amerykańskiej części wodospadu Niagara. W tym samym czasie uprzątnięto wielkie głazy zalegające na dnie, co umożliwiło rejsy statków pod sam wodospad. Ja nad wodospadem Niagara byłem kilka razy. Raz płynąłem tym stateczkiem pod tą bombę wodową, która spada na nas, spada na te stateczki. To było niesamowite przeżycie. Płyniesz, po czym nagle jesteś coraz bliżej tego wodospadu i chcesz powiedzieć temu gościowi, który trzyma za stery, chłopie, poczekaj, bo tam już się nie da rady wpłynąć. Jesteś ubrany w takie śmieszne kombinezony żółte albo niebieskie, że jak wypadniesz, to żeby cię widzieli. I wszystko się buja dookoła i lecą te, miliony hektolitrów wody ci na łeb. Nie tak dosłownie, bo inaczej byś zginął, ale no jesteś na wyciągnięcie ręki. Więc to jest niesamowite wrażenie. A teraz ja się sobie wyobrażam, jak to wyglądało, jak te, z tej Niagary tam kapała ta woda. To musi być niesamowita rzecz. Tam pewnie nie jeden się podpisał. Byłem tu, Franek z Krzeszowic albo z Niepołomic. Dobra, w 1972 roku odbyła się premiera amerykańskiego filmu pornograficznego Głębokie gardło w reżyserii Gerarda Damiano. Dlatego dlaczego mówię? No, na pewno było masa filmów pornograficznych już wtedy, ale to był pierwszy taki film z tej takiej lepszej pornografii. Inna sprawa, że ta pani, która grała główną rolę, no to dostała firdum dyrdum. I w życiu jej się raczej nie powiodło. Ona tam była chyba jakoś bardzo wykorzystywana. Zmuszana chyba nawet do udziału w tym filmie. No, niefajna sytuacja. W 1981 roku odbyła się premiera amerykańskiego filmu przygodowego Poszukiwacze zaginionej Arki w reżyserii Stevena Spielberga. W 1987 roku z kolei odbyły się premiery dwóch innych filmów. Predator w reżyserii Johna McTiernana i Czarownice z Eastwick w reżyserii George'a Millera. Dwa zacne filmy. No a teraz dla miłośników gadżetów
12 czerwca w 1897 roku opatentowano szwajcarski nóż oficerski. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest ten taki nóż, co ma tam wszystko. Tam wodotrysku brakuje chyba tylko i kobiety lekkich obyczajów. Wszystko jest. Korkociąg, otwieracz do butelek, jakieś tam śrubokręty. Nie wiem, co jeszcze można być, co tam może jeszcze być. I to jest od 1897 roku. Ja nigdy takiego noża nie miałem. Okej, miałem klasyczny scyzoryk, jakie to właściwie mój ojciec, jakie to były produkowane w Polsce, ale takiego dzioda grubego, wypasionego nigdy nie miałem. Koledzy tak, ja nie. Posłuchajmy sobie grupy Illusion w utworze Nóż.

0: Jeszcze dwa takie święta nietypowe, które nam tu zostały. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela. Przypominam, falafel to popularna potrawa wegańska w krajach arabskich, która również w Polsce ma swoich zwolenników. Smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem można dostać w wielu miejscach po bardzo promocyjnej cenie. No, zależy, jak, co mamy teraz na myśli, mówiąc promocyjna cena, no bo wszystko idzie tak w górę, że głowa boli. Kiedyś promocyjna cena to na przykład było 10 zł. Teraz takie falafelki to pewnie ze dwie dychy kosztują na bidę. Mamy także jeszcze dzisiaj dzień stylisty paznokci. Miłośnikom szponów życzymy wszystkiego najlepszego. Przed nami grupa Coffin Nails w utworze Coffin Nails.
1: Here I am, all alone. Picture it. A moonlit sun. Moon. Well, that sort of thing. You had little bats. Look, there goes an owl. Twit, twoo. My, I'm feeling very scared. I wonder if Mummy knows I'm out. Gosh. Here we go.

A teraz moje ulubione czteropaki. 12 czerwca w 2015 roku Dave Grohl spada ze sceny i łamie nogę podczas koncertu Foo Fighters w Göteborgu w Szwecji. Otrzymuje pomoc medyczną, ale wraca, aby dokończyć przedstawienie podparty, gdy ktoś trzyma go za nogę. Pozostała część europejskiej trasy zostaje odwołana, gdy on przychodzi operacją, ale trasa zostaje wznowiona 4 lipca w Waszyngtonie, a Grohl wystąpi z wykonanego na zamówienie tronu gitarowego. No, nieźle. W 1965 roku królowa Anglii Elżbieta II wręczyła Beatlesom Order Imperium Brytyjskiego. Order ten przyznawano dotąd wyłącznie bohaterom wojennym i szanowanym osobom publicznym. Wielu wcześniej odznaczonych odesłało swoje ordery, a Hector D.P. oświadczył: brytyjska rodzina królewska uznała, że jestem na tym samym poziomie, co banda wulgarnych tępaków. Lennon oddał swój order w listopadzie 1969 roku, protestując przeciwko poparciu wojny w Wietnamie przez Wielką Brytanię. 12 czerwca w 1952 roku urodził się Pete Farndon, basista grupy The Pretenders. Zmarł po przedawkowaniu narkotyków w kwietniu 1983 roku. 12 czerwca w 1949 roku urodził się John Wetton, gitarzysta, basista i wokalista. Współpracował z takimi zespołami jak Family, Renaissance, King Crimson, Roxy Music, Uriah Heep, UK, Wishbone Ash i Asia. Zmarł w styczniu 2017 roku w wieku 67 lat. Słuchamy czterech utworów. Na początek Big Me i grupa Foo Fighters, potem The Beatles i I Want to Hold Your Hand, następnie The Pretenders w utworze Don't Get Me Wrong i na koniec Roxy Music w utworze More Than This.

Następne karteczki z kalendarza. 12 czerwca w 1962 roku w Hamein, w Niemieckiej Republice Federalnej, urodził się Zani, a właściwie Hans Runge, niemiecki muzyk punk rockowy, w latach 82-86 basista berlińskiej grupy Die Ärzte. 12 czerwca w 1970 roku debiutuje w Kentucky wokalistka rockowa i bluesowa Janis Joplin. To pierwszy jej występ. 12 czerwca w roku 2019 Radiohead udaremniło próbę szantażu, wydając 18 godzin muzyki nagranej podczas tworzenia ich klasycznego albumu OK Computer. Taśmy z sesji zostały skradzione przez hakerów, którzy zażądali 150 tysięcy dolarów za ich zwrot. Zamiast tego zespół wydał w całości taśmy, a zyski trafiły do aktywistów zajmujących się kryzysem klimatycznym Extinction Rebellion. Za 18 funtów możesz dowiedzieć się, czy powinniśmy zapłacić ten okup, powiedział gitarzysta Johnny Greenwood w oświadczeniu. Słuchamy trzech utworów. Die Ärzte utworzy Schrei nach Liebe, potem Janis Joplin i I Can't Stand the Rain i na koniec Radiohead i utwór Karma Police.

I jeszcze dwa utwory, które mam przygotowane. Jak powiedziałem, nie ma tych utworów zbyt dużo, no ale tak czasem bywa. 12 czerwca 2008 roku Amy Winehouse wystąpiła w moskiewskiej galerii sztuki dla właściciela Chelsea Romana Abramowicza i jego dziewczyny Daszy Żukowej. Doniesiono, że piosenkarce zapłacono 1 000 000 funtów za występ podczas otwarcia galerii The Garage, którą założyła pani Żukowa. No, gdybym miał taką możliwość, to sam bym mi tam zaśpiewał za połowę tej kasy. 12 czerwca w 1964 roku The Beatles ponownie przybyli do Adelaide w Australii i zostali powitani przez około 300 tysięcy fanów. Było to największe powitanie, jakie zespół kiedykolwiek spotkał. Fani ustawili się na 10-kilometrowej trasie z lotniska do centrum miasta. Poważna sprawa. Teraz to już raczej nie do pomyślenia. Te czasy już minęły. Dwa utwory na koniec, Rehab i Amy Winehouse, a potem Yesterday i utwór The Beatles. Na razie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Doberman. Rasa wywodzi się z Niemiec. Nazwa pochodzi od nazwiska jej twórcy, pierwszego hodowcy, który był również poborcą podatkowym, właścicielem zakładu przerobu odpadów rzeźnianych, a także hyclem. Przypuszczalnie najostrzejsze ze złapanych psów rozmnażał w celu uzyskania specyficznej rasy. Wyhodowane psy były czujne, często były używane jako psy stróżujące i policyjne, z czasem otrzymując przydomek psów żandarmów. Używano ich również do tępienia dużych gryzoni. Z natury dobermany są powściągliwe dla ludzi, przynajmniej na początku. Po krótkim czasie jednak, gdy stwierdzą, że nie jesteś zagrożeniem, odsłaniają swoją ciepłą stronę. Te psy są niesamowicie lojalne i uwielbiają trzymać się u boku swoich właścicieli. Przywiązują się do swoich właścicieli i bronią ich z niezwykłym poświęceniem. Są również otwarte, ale mają tendencję do silnej więzi z jednym konkretnym członkiem swojej rodziny. Jednak ogólnie są zadowolone z bycia częścią stada, rodziny jako całości. Dobermany mają bardzo silne szczęki i są w stanie ugryźć z siłą ponad 20 kg na centymetr kwadratowy. To wystarczy, aby przegryźć na pół piłkę tenisową. Oprócz siły zgryzu, dobermany mają również tak zwany zgryz nożycowy. Oznacza to, że ich zęby łączą się w dość precyzyjny, przeplatany sposób. To pozwala im bardzo skutecznie trzymać to, co gryzą, i pozwala im również z łatwością przegryzać przedmioty.

na chacie, złota uchama, kolanami harakiri. Były suki, jako takie tuki, harakiri.

was black. We know God.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Studnia i osada sprzed 2000 lat. Pozostałości dwóch pieców, kilka tysięcy fragmentów bogato ornamentowanych naczyń, dwa żarna, kilka sierpów, a nawet dwie monety z wizerunkami cesarza rzymskiego oraz jego żony. Wszystko to znaleziono w okolicach Sanoka w województwie podkarpackim, a do znaleziska doszło podczas prowadzenia prac przygotowawczych przed budową obwodnicy. Na miejsce od razu zostali zaproszeni archeolodzy, którzy podczas dalszych oględzin natknęli się na pozostałości całej osady z okresu rzymskiego, z przełomu III i IV wieku. Osada prawdopodobnie obejmowała znaczny obszar i mieszkało na jej terenie być może nawet kilkaset osób albo więcej. Oprócz wcześniej wspomnianych przedmiotów, archeologowie odkryli również ściany studni. Wykonano ją z pionowo wbitych drewnianych pali oplecionych gałęziami. Odkrycia dokonano wiosną 2018 roku.

0: dziewczynką. Jesteś różowa. Przypominam sobie twarze współuczniów, współwięźniów, współżołnierzy. Wszystkie były tępe i wyrażały tylko jedno. Moja twarz była w tym wszystkim najstraszniejsza, bo moja. Chmurko.
1: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
2: Bilet do kina.
3: Witam serdecznie w naszym cyklicznym programie Bilet do kina. Dziś zapraszam na podróż w wysokie góry. A mianowicie chciałbym przedstawić muzykę z filmu Himalaja. To film z 1999 roku, nepalski film. Francuski reżyser, ale nepalski film. Reżyserem jest Eric Vallee i został sfinansowany przez korporację z siedzibą we Francji. Był to pierwszy nepalski film nominowany w kategorii najlepszy film zagraniczny na 72. ceremonii rozdania Oscarów. Oglądałem ten film, byłem nawet w kinie, bo to wtedy wszyscy się zachwycali. Była taka moda na Himalaje i rozrzedzone powietrze. I ten film nie wywarł na mnie jakiegoś takiego niesamowitego wrażenia, ale był totalnie klimatyczny. Momentami zdawało się człowiekowi, że tam jest. Dobra, już krótko o filmie. To narracja zarówno o tradycjach, jak i nietrwałości ludzkiej walki, o zachowanie i wyrażenie władzy w obliczu bogów. Triumf bogów to wezwanie, które rozbrzmiewa echem na końcu filmu i wyraża równowagę losów karmicznych. Ekstremalne środowisko Himalajów wspaniale kontrastuje z delikatnością ludzkości i pięknem kultury tybetańskiej. Film przedstawia nie tylko styl życia ludu górnego Dolpo ze środkowo-zachodnich wzgórz Nepalu, ale także ich tradycyjne zwyczaje, na przykład pochówek w niebie. Film Himalaja kręcono na panoramicznym ekranie przez 9 miesięcy w regionie, do którego można dotrzeć wyłącznie pieszo, a wszystkie postacie, z wyjątkiem dwóch, grają prawdziwi wodzowie, lamowie i miejscowi wieśniacy. Reżyser Eric Vallee mieszka w Nepalu od 1983 roku, jest także fotografem i autorem. Jego prace regularnie publikują magazyny National Geographic, magazyn Geo i magazyny Life. A teraz o filmie. Himalaja to historia osadzona na tle nepalskich Himalajów. Himalaje, położone na wysokości 5000 metrów w odległym górskim regionie Dolpa, to opowieść o mieszkańcach wsi, którzy wyruszają przez góry karawaną jaków, przewożąc sól kamienną z płaskowyżu na niziny w celu wymiany na zboże. Na początku filmu okazuje się, że Lhakpa, spadkobierca wodza plemienia, zginął w nieudanej próbie skorzystania ze skrótu. Coroczne wydarzenie, podczas którego karawana dostarcza zboże, od którego mieszkańcy wioski zależą, aby przetrwać zimę. Film rozgrywa się jako opowieść o rywalizacji opartej na nieporozumieniu i braku zaufania pomiędzy starzejącym się wodzem Tini i młodym, odważnym pasterzem Karmą, który jest zarówno przyjacielem, jak i rywalem rodziny wodza walczącej o przywództwo w karawanie. Starsi plemienia twierdzą, że Karma powinna prowadzić karawanę pod nieobecność Lhakpy, ale Tini sprzeciwia się i nalega, aby ktoś inny poprowadził tą karawany. Karma, pragnąc udowodnić, że jest godnym przywódcą, odchodzi na kilka dni przed planowanym odjazdem karawany, pozostawiając jedynie najmłodszych i najstarszych członków plemienia. Krewni Karmy błagają Karmę, aby nie wyjeżdżała, ponieważ opuszczenie karawany przed planowanym odjazdem zostało uznane za oszukańcze. Karma nie zwraca uwagi na ostrzeżenie i wkrótce starsi plemienia zbierają się, aby ustalić, w których gospodarstwach domowych pozostała jeszcze sól. Tini postanawia poprowadzić resztę wspólnoty w karawanie z pozostałą solą, rekrutując swojego syna zakonnego Norbu, aby przyłączył się do jego wysiłków w pierwotnie ustalonym dniu wyjazdu. Tini wkrótce dogania karawanę Karmy, mimo że Karma poszła na skróty i opuściła ją kilka dni wcześniej. Tini potwierdza swoje przywództwo, a Karma jest wzorem do naśladowania dla wnuka Tini, Celina. Tini przepowiada nadchodzącą burzę śnieżną i natychmiast nakazuje natychmiastowe odejście karawany, czemu Karma zaprzecza, gdy niebo jest czyste. Karma zostaje w tyle, gdy Tini i reszta karawany odchodzą. Kiedy nadchodzi burza śnieżna, Tini staje się zmęczony i wyczerpany, a chcąc zapewnić, że karawana pozostanie spójną jednostką, Tini zapada się w śnieg. Karma przybywa, zdając sobie sprawę ze swojego błędu i niesie Tini naprzód karawany. Karawanie udaje się dotrzeć do punktu orientacyjnego i przetrwać burzę śnieżną, ale Tini upada w tym miejscu, prosząc, aby pozostawiono go na śmierć. Przywódcy karawany zgadzają się, wskazując, że Tini jako władca gór powinien honorować jego wolę spokojnej śmierci w górach, a nie na równinach. Film kończy się, gdy syn zakonny Tini, Norbu, składa hołd dziedzictwu Tini, malując ścianę klasztoru przedstawiającymi przygody karawany obrazkami. To tak pokrótce. Ja to oczywiście przeczytałem, może to trochę nawet chaotycznie jest, ale chciałem wprowadzić w klimat tego filmu. Nepalu. Ja nigdy w Nepalu nie byłem, nigdy nie byłem w Himalajach, ale ci, którzy byli, podejrzewam, wiedzą, o czym ja mówię. Film ten, jak mówię, był pierwszym filmem, chyba to jest najlepszy i najbardziej znany film kinematografii nepalskiej, jeśli tak można powiedzieć. A co do samej ścieżki dźwiękowej, bo to nas przecież dzisiaj interesuje, no to ścieżkę dźwiękową stworzył Bruno Kules. Jej partytura do tych całych Himalajów to zbiór sprytnie napisanych utworów, które łączą dźwięki orkiestrowe i tradycyjne. Wszystko to, aby przenieść słuchacza w rozległe i piękne tybetańskie krajobrazy górskie. Soundtrack zawiera tradycyjne pieśni tybetańskich mnichów. Na ścieżce dźwiękowej występują afiletta, złożone wyłącznie z mężczyzn, zespół śpiewający, wykonujący tradycyjną muzykę korsykańską oraz Tsering Lodoe, instruktor muzyki i tańca tradycyjnej dla dzieci zajmujący się językiem i kulturą tybetańską, sponsorowanych przez Tybetańczyków. Wszyscy ci twórcy zostali osobiście wybrani przez Bruno Kule do występu na tej ścieżce dźwiękowej.

No to cóż, wysłuchajmy ścieżki dźwiękowej z filmu Himalaja. Ścieżkę dźwiękową ułożył Bruno Kule, a film wyreżyserował francuski reżyser Eric Vallée. Rok 1999. Miłego słuchania.

Come on, boy, you know.

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

0: Pozdrawiamy tam na chodniku też ludzi, w chodniku, na ulicy, ulicę Górniczą.
1: Ludziku.
0: Ludziku na chodniku. Gądziu mówi.

0: Ballada to była.
1: Ziobro kurwo jebana, przestań mi kurwo rodzinę prześladować!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Ta niezłomna kobieta odmówiła wyprowadzki z domu w Rui w prowincji Zhejiang w Chinach, aby zrobić miejsce na budowę nowego kompleksu biznesowego, ponieważ była niezadowolona z wysokości odszkodowania, które jej zaoferowano. Deweloperzy w 2013 roku przystąpili do rozbiórki, ale musieli przestać, zanim zniszczyli jej mieszkanie, które zajmuje końcowy segment w dużym bloku. Nie wiadomo, co obecnie dzieje się z tą sprawą, jednak wiadomo, że przez pierwszy rok kobieta była odcięta od prądu i wody. Musiała pokonywać codziennie drogę zajmującą 30 minut do swojej przyjaciółki, aby uzupełnić zapasy wody i móc w miarę normalnie żyć.

0: Grzybnia pierwsza. Leczenie zimną wodą.
1: W głębi puszczy, tuż pod stopami odwiedzających ją ludzi oraz jej mieszkańców, pulsuje życiem niemal niezauważalne królestwo. Pomiędzy światem roślin, zwierząt, bakterii żyją niezliczone gatunki grzybów. Niektóre z nich otaczają nas też w powietrzu, wypełniając wraz z każdym wdechem ludzkie płuca, inne zasiedlają skórę, włosy i najróżniejsze zakamarki ciała, a jeszcze innym wychodzimy na spotkanie, zabierając ich jadalne owocniki z lasu. To tu, pośród drzew, najprzyjemniej jest szukać śladów fascynującego fungo świata. Miliony ludzi przez długie tysiące lat wielbiło i spożywało najróżniejsze gatunki tych wspaniałych organizmów. To dzięki grzybom wszystkie historie świata układają się w jedną pieśń. Niektóre gatunki upamiętniane były od prehistorii w sztuce naskalnej, w różnych rękopisach, obrazach i legendach. Żywiły ciało i umysł naszych przodków na całej ziemi.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Śmierć osób plus size. Jak wynika z danych z 2019 roku, w 12 stanach Ameryki ponad 35% dorosłych osób zostało sklasyfikowanych jako osoby otyłe. Jak podaje serwis Money.pl, w Polsce aż 58% dorosłych ma nadwagę, co plasuje nas powyżej europejskiej średniej. Oczywiście nie zawsze są to ekstremalne przypadki, co jednak, gdy zmarły, nie mieści się do standardowej trumny. W 2011 roku tabloidy pisały o śmierci 230-kilogramowej kobiety z Singapuru. Krematorium odmówiło spalenia jej ciała, gdyż nie mieściło się w piecu. Należało przygotować specjalną trumnę, którą niosło aż 11 osób. Jak donosi blog O kremacji, większość krematoriów ma możliwość wprowadzenia do pieca trumny z ciałem zmarłego o wadze do 250-300 kg. Jeśli waga ta jest przekroczona, może pojawić się problem. Nie mogą zostać również przekroczone wymiary otworu komory kremacyjnej, a sama kontrola procesu kremacji musi być przeprowadzana ręcznie. Dlatego niektóre krematoria odmawiają takiej usługi w przypadku osób mocno otyłych. Tą nietypową niszę postanowiła wykorzystać firma Goliath Caskets, produkująca trumny w rozmiarze oversize. Ich ceny zaczynają się od około 2500 dolarów.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fałszywe zeznania. Nicole van den Hurk nie miała łatwego dzieciństwa. Nigdy nie poznała swojego biologicznego ojca, a gdy matka brała rozwód z nowym partnerem, to jemu sąd przyznał nad nią opiekę. Mężczyzna traktował ją jednak jak własną córkę. W 1995 Nicole zaginęła. Miała wówczas 15 lat. Dopiero po 2 miesiącach odnaleziono jej poranione ciało. Policja początkowo zaangażowała się w śledztwo, ale nie udało się znaleźć sprawcy. Mijały lata i wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana. W końcu, 16 lat po morderstwie, przybrany brat dziewczyny dodał post na Facebooka, w którym napisał: „Będę dziś aresztowany z powodu zabójstwa mojej siostry. Złożyłem zeznania. Odezwę się wkrótce”. Gdy trafił na komisariat, od razu wszystkiemu zaprzeczył i zmienił zeznania. Zrobił to specjalnie, bo wiedział, że policja będzie musiała przeprowadzić ekshumację i zbadać DNA. Nie było to możliwe kilkanaście lat wcześniej, a tym razem pozwoliło namierzyć prawdziwego mordercę. Ryzykowna strategia okazała się skuteczna.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Very serious.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

Poprzedni Easy Play o nazwie Manic Cut House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled. A jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Groind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junes Siewera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Junas Siewiero musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek. Bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bad.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Hej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dawnych, jasnych chwil.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Rzut oka na życie rodzinne. Była już mowa o tym, że ponieważ prowadzenie gospodarstwa domowego pociągało za sobą znaczne wydatki, już w Durbanie zostały podjęte kroki zmierzające do zredukowania potrzeb i uproszczenia trybu życia. Postępując zgodnie z nauką płynącą z dzieła Ruskina, uznałem, że wydatki związane z utrzymaniem domu w Johannesburgu powinny ulec jeszcze bardziej surowym ograniczeniom. Wprowadziłem tyle, ile się tylko dało uproszczeń do domu zamieszkiwanego przez adwokata. Niepodobna było jednak obejść się bez najniezbędniejszego umeblowania. Zmiany dotyczyły w większym stopniu wewnętrznych cech życia, aniżeli zewnętrznych. Nabierałem coraz większego upodobania do własnoręcznego wykonywania wszelkiej pracy fizycznej. Również moje dzieci zacząłem wychowywać w tym duchu. Zamiast kupować chleb u piekarza, zaczęliśmy sami piec w domu pieczywo bez drożdży, według przepisów Kunego. Zwykła mielona w młynie mąka nie nadawała się do tego celu i doszliśmy do wniosku, że używanie ręcznie mielonej mąki będzie bardziej harmonizowało z prostotą, do której dążyliśmy, a poza tym będzie i zdrowsze, i tańsze. Kupiłem więc za 7 funtów ręczny młynek. Żelazne koło było zbyt ciężkie do obracania dla jednego człowieka, dwóch natomiast doskonale dawało sobie z tym radę. Zazwyczaj pracowali przy nim Polak, ja i moje dzieci. Czasami pomagała nam również moja żona, chociaż godzina mielenia zbiegała się z rozpoczęciem wszelkich prac w kuchni. Pani Polak od chwili swego przybycia też nieraz przyłączała się do nas. Mielenie mąki okazało się bardzo pożytecznym ćwiczeniem fizycznym dla dzieci. Nie narzucano im tego nigdy. Same chętnie przybiegały, by pomóc i mogły przerwać, gdy poczuły się zmęczone. Nigdy nie zawiodłem się ani na moich dzieciach, ani na tych, o których będzie mowa później. To nie znaczy, że nie trafił się pomiędzy nimi jakiś niedołęga lub leniuch, ale większość dość chętnie wykonywała te prace. Nie przypominam sobie, by ktoś z młodzieży wykręcał się od niej lub skarżył się, że jest zmęczony. Przyjęliśmy służącego do sprzątania domu. Mieszkał razem z nami i był traktowany jak członek rodziny, a dzieci zazwyczaj mu pomagały. Miejski czyściciel wywoził kubły z nieczystościami, ale my, zamiast zwracać się do służącego, sami czyściliśmy domowe ustępy. Było to doskonałą szkołą dla dzieci. Rezultat był ten, że utrzymanie ustępów w czystości nie budziło w żadnym z mych synów wstrętu i nauczyło ich zasad higieny. Podczas całego naszego pobytu w Johannesburgu prawie nikt nie chorował. A jeżeli się zdarzył jakiś wypadek zasłabnięcia, dzieci chętnie podejmowały się pielęgnowania chorego. Nie chcę przez to powiedzieć, że nie odbiło się to na ich oczytaniu lub ogólnym wykształceniu. Nie zawahałem się jednak i wolałem raczej zrezygnować z tego na rzecz zasad, w których wychowywałem swoje dzieci. Moi synowie mogli mieć podstawy, by żywić z tego powodu żal do mnie i czasami nawet dawali temu wyraz. Przyznaję, że w pewnym stopniu ponoszę winę, gdyż nie tylko pragnąłem dać im ogólne wykształcenie, ale chciałem to nawet zrobić sam. Niestety zawsze coś stawało mi na przeszkodzie. Wobec tego jednak, że nie zrobiłem nic, by moi synowie mogli pobierać prywatne lekcje, zaprowadziłem zwyczaj odbywania wspólnych spacerów, przy czym dzieci odprowadzały mnie codziennie do biura i z biura do domu, co razem wynosiło około 5 mil. Po drodze starałem się je uczyć, prowadząc z nimi rozmowy na różne tematy, jeżeli nikt nam nie przeszkodził. Wszystkie moje dzieci, z wyjątkiem najstarszego syna, Harilala, który pozostał w Indiach, żyły w Johannesburgu i były wychowywane w podobny sposób. Gdybym był w stanie poświęcić im każdego dnia bodaj 1 godzinę nauki, otrzymaliby, moim zdaniem, znakomite wykształcenie. Niestety, chociaż ubolewam nad tym tak samo jak oni, Nie mogłem im tego zapewnić. Mój starszy syn nieraz dawał zarówno w prywatnej rozmowie, jak i na łamach prasy wyraz swemu wielkiemu żalowi z tego powodu. Inni synowie wybaczyli mi wielkoduszne to uchybienie, uważając, że było ono nie do uniknięcia. Nie mogę powiedzieć, abym był z tego powodu zrozpaczony. A jeżeli robiłem sobie jakieś wyrzuty, to jedynie dlatego, że jako ojciec nie stanąłem na wysokości zadania. Sądziłem jednak, że poświęciłem ogólne wykształcenie moich synów czemuś, co uważałem, być może niesłusznie, za pracę na rzecz ogółu. Wiem, że uczyniłem wszystko, co uważałem za niezbędne, by ukształtować ich charakter. Moim zdaniem naczelnym obowiązkiem rodziców jest dbać o to właśnie. Jestem przekonany, że ilekroć wbrew moim zamiarom moi synowie odczuwali jakieś niedostatki, zdawali sobie sprawę z tego, że nie wynikały one z braku troskliwości z mojej strony, lecz z niedoskonałości obojga rodziców. Dzieci w tym samym stopniu dziedziczą cechy charakteru swoich rodziców, co ich zewnętrzne rysy. Otoczenie odgrywa oczywiście ogromną rolę, ale pierwsze kroki, jakie dziecko stawia w życiu, są spadkiem otrzymanym po przodkach. Widziałem również dzieci, które z powodzeniem potrafiły przezwyciężyć następstwa złego dziedzictwa. Jest to zasługą prawości, która stanowi nieodłączną cząstkę duszy człowieka. Polak i ja bardzo często prowadziliśmy zacięte spory na temat tego, czy należy uczyć dzieci języka angielskiego, czy też nie. Zawsze byłem tego zdania, że rodzice Indusi wychowujący swoje dzieci tak, by myślały i mówiły od dzieciństwa po angielsku, tym samym zdradzają własne dzieci i własną ojczyznę. Pozbawiając je duchowego i społecznego spadku, jaki im daje przynależność do własnego narodu, odbierają im możliwość służenia własnemu krajowi. Wychodząc z tego założenia, nigdy nie mówiłem z moimi dziećmi inaczej jak w naszym ojczystym języku Gujarati. Mister Polakowi nigdy się to nie podobało. Uważał, że działam na niekorzyść ich przyszłego życia. Z właściwym mu zapałem, a zresztą i z życzliwością twierdził, że jeżeli dzieci od wczesnych lat nauczą się języka znajdującego się w powszechnym użyciu, jakim jest język angielski, przyjdzie im z większą łatwością uzyskać przewagę nad innymi w życiu. Nie udało mu się jednak mnie przekonać. Nie przypominam sobie, czy to ja przekonałem go do słuszności mojego stanowiska, czy też on ustąpił wobec mojego zdecydowanego uporu. Wszystko to działo się mniej więcej przed 20 laty i w miarę zdobywania większego doświadczenia moje przekonania nabierały coraz większej mocy. I chociaż moi synowie cierpieli z powodu braków w zakresie ogólnego wykształcenia, znajomość języka macierzystego, którą zdobyli, w ogromnym stopniu przydała się zarówno im, jak i ich krajowi. Już bodaj dlatego, że nie byli obcokrajowcami w swojej ojczyźnie, za jakich w przeciwnym wypadku mogliby uchodzić. Każdy z nich, rzecz prosta, władał później obydwoma językami, pisząc i mówiąc swobodnie po angielsku, na co w dużym stopniu złożyło się ciągłe przebywanie w szerokim kręgu angielskich przyjaciół, a także to, że przecież mieszkali w kraju, gdzie angielski był w powszechnym użyciu. Rebelia Zulusów. Pomimo iż zdawało mi się, że osiedliłem się na stałe w Johannesburgu, nie dane mi było jednak prowadzić zupełnie osiadłego życia. W chwili, kiedy sądziłem, że wreszcie odetchnę spokojnie, przytrafiło się zgoła nieoczekiwane zdarzenie. Oto pisma przyniosły wiadomość o wybuchu powstania Zulusów w Natalu. Nie żywię żadnych uprzedzeń w stosunku do Zulusów. Nie robili nigdy nic złego Indusom. Jeżeli miałem jakieś zastrzeżenia, to dotyczyły one samej celowości tej rebelii. Zdawało mi się wtedy, że Imperium Brytyjskie istnieje dla dobra całego świata. Szczere uczucie lojalności nie pozwalało mi nawet żywić jakichkolwiek nieprzyjaznych uczuć dla Imperium. Na moją decyzję nie wpłynęła więc sprawa tego, czy rebelia jest uzasadniona, czy też nie. Natal rozporządzał ochotniczą armią obronną i przysługiwało mu prawo werbunku do niej. Przeczytałem, że armia ta została już zmobilizowana dla zdławienia rebelii. Uważałem się za obywatela Natalu, gdyż byłem związany bardzo blisko z tym krajem. Napisałem więc do gubernatora, wyrażając gotowość zorganizowania, jeżeli zajdzie potrzeba, indyjskiego oddziału sanitarnego. Gubernator odpowiedział natychmiast, przyjmując moją ofertę. Nie liczyłem na tak szybką reakcję. Na szczęście poczyniłem wszystkie niezbędne przygotowania jeszcze przed wysłaniem listu. W razie gdyby moja propozycja została przyjęta, postanowiłem zwinąć swoje mieszkanie w Johannesburgu. Mister Polak zamieszkałby w mniejszym domu, a moja żona z dziećmi przeniosłaby się do Phoenix. Wyraziła na to całkowitą zgodę. W ogóle nie przypominam sobie, by kiedykolwiek stanęła na przeszkodzie moim planom, gdy w grę wchodziły podobne sprawy. Natychmiast po otrzymaniu odpowiedzi od gubernatora wymówiłem mieszkanie gospodarzowi domu z miesięcznym wyprzedzeniem. Część rzeczy odesłałem do Phoenix, a część zostawiłem Polakowi. Wyjechałem do Durbanu i zwróciłem się z apelem do naszych ludzi. W tym wypadku niepotrzebna była większa liczba ochotników. Zorganizowałem oddział złożony z 20 ludzi, z których poza mną 4 pochodziło z Gujaratu. Pozostali byli kontraktowymi robotnikami przybyłymi z południowych Indii, prócz jednego, który był wolnym z klanu Patan. Dla nadania memu stanowisku odpowiedniego znaczenia, a także dla ułatwienia mi pracy szef służby zdrowia, zgodnie z istniejącymi przepisami, nadał mi tymczasowy stopień starszego sierżanta, 3 zaś innych, przeze mnie wybranych, mianował zwykłymi sierżantami, a jednego kapralem. Otrzymaliśmy od rządu umundurowanie. Nasz oddział znajdował się w służbie czynnej około 6 tygodni. Kiedy przybyliśmy na miejsce tzw. rebelii, przekonaliśmy się, że nic nie usprawiedliwia nadania tym wydarzeniom nazwy buntu lub rebelii. Nie widać było nawet śladu jakiegokolwiek oporu. Powodem tego zamieszania, które niesłusznie otrzymało nazwę rebelii, było to, że wódz plemienia Zulusów ogłosił, iż nie będzie więcej płacił podatków nałożonych na jego plemię i uwięził sierżanta, który przybył, by ściągnąć ową daninę. Wszystkie moje uczucia były po stronie Zulusów i byłem niezmiernie zadowolony, kiedy po przybyciu do głównej kwatery dowiedziałem się, że naszym zadaniem będzie otoczenie opieką rannych Zulusów. Lekarz wojskowy z radością powitał nas i oświadczył, że biali niechętnie pielęgnują rannych Zulusów, że ich rany ropieją i on sam nie jest już w stanie dać sobie rady. Uznał nasze przybycie za dar niebios dla tych niewinnych ludzi. Zaopatrzył nas w bandaże i środki dezynfekcyjne oraz ulokował w zaimprowizowanym szpitalu. Zulusi byli również bardzo uradowani z naszego przybycia. Biali żołnierze zaglądali przez kraty, które dzieliły nas od nich i usiłowali namawiać nas, byśmy zaniechali opatrywania rannych. Kiedy nie chcieliśmy ich usłuchać, wpadali w nieopisany gniew i potok wyzwisk spadał na głowy nieszczęsnych Zulusów. Stopniowo nawiązałem bliższe stosunki z tymi żołnierzami i wszelkie incydenty ustały. Wśród oficerów pełniących funkcje dowódców znajdowali się pułkownicy Sparks i Wiley, którzy ostro występowali przeciwko mnie w 1896 roku. Byli zaskoczeni moim obecnym stanowiskiem. Wezwali mnie do siebie i wyrazili swe uznanie. Zostałem przez nich przedstawiony generałowi Mackenzie'emu. Niech czytelnicy nie sądzą jednak, że byli to zawodowi wojskowi. Pułkownik Wiley był znanym prawnikiem z Durbanu, pułkownik Sparks zaś popularnym w Durbanie właścicielem sklepu mięsnego, a generał Mackenzie znany był w Natalu jako właściciel farmy. Wszyscy zaciągnęli się jako ochotnicy, otrzymali wyszkolenie wojskowe i zdobyli niezbędne doświadczenie. Ranni, których powierzono naszej opiece, nie odnieśli ran w bitwie. Część z nich wzięto do niewoli jako podejrzanych o udział w rebelii i na rozkaz generała zostali skazani na chłostę, co spowodowało bardzo bolesne okaleczenia. Rany pozostawione bez żadnej opieki lekarskiej zaczęły ropieć. Inni tubylcy zaprzyjaźnieni z Zulusami chociaż otrzymali specjalne blaszane odznaki dla odróżnienia od wroga, zostali postrzeleni przez żołnierzy jakoby przez pomyłkę. Prócz tego do moich obowiązków należało przygotowywanie i rozdawanie lekarstw białym żołnierzom. Nie sprawiało mi to żadnych trudności, gdyż miałem już za sobą całoroczną pracę w szpitalu prowadzonym przez doktora Butta. Dzięki tej pracy nawiązałem bliskie stosunki z licznymi Europejczykami. Byliśmy przydzieleni do lotnej, szybko poruszającej się kolumny. Do jej zadań należało szybkie zjawianie się wszędzie, gdzie zachodziła potrzeba. Były to przeważnie oddziały kawalerii. Gdy nasze obozowisko ruszało, my pieszo podążaliśmy za nim z noszami na plecach. Dwukrotnie czy też trzykrotnie musieliśmy odbyć 40-milowy przemarsz w ciągu jednego dnia. Gdziekolwiek nas posyłano, byłem rad, że możemy się przysłużyć, przenosząc się na noszach do obozowiska owych przyjaźnie do Zulusów usposobionych tubylców, do których strzelano bez uprzedzenia, a których myśmy później otaczali opieką.
2: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pakistański bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest guldong, zwany inaczej buldogiem pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bullteriery są kuzynami angielskich bullterierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bullteriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bullterierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bullteriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Teriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Teorie spiskowe od zawsze były nieodłącznym elementem Strefy 51, poczynając od hipersonicznego samolotu Aurora, który nigdy nie został potwierdzony, poprzez badania poświęcone nowoczesnym broniom energetycznym oraz kontrolowaniu pogody, a kończąc na egzoszkieletach wykonanych ze skóry kosmitów. W latach 80. oliwy do ognia dolał niejaki Bob Lazar, rzekomy pracownik Strefy 51, który twierdził, że jako fizyk badał tam układ napędowy statków kosmitów. Zarówno wojsko, jak i szkoły, do których podobno chodził, zaprzeczają, że znają tego człowieka, więc na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że po prostu kłamie i wymyśla te wszystkie teorie, natomiast jakiś czas później przeprowadzono na nim kilka badań z użyciem wariografu, które wykazały, że mówił prawdę.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knog i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Zespół ten jest uważany za założyciela nowojorskiej sceny hardcore i powszechnie nazywany pierwszym nowojorskim zespołem hardcore. Pomogli zdefiniować brzmienie nowojorskiego hardcore'u w 1983 roku swoją debiutancką epką. Wyznaczyli ton agresywnego, robotniczego, miejskiego punka z charakterem, wprowadzając elementy crossover trash. Ich wpływ sięgnął również poza Nowy Jork, na szerszą scenę hardcore, co sprawiło, że zaczęto ich określać mianem pionierów gatunku crossover trash, a także zyskali przydomek ojcowie chrzestni hardcore. Ich pierwszy album, Victim in Pain, został uznany za pierwszy nowojorski album tego stylu, a w 2021 roku magazyn Revolver nazwał go jednym z 10 niezbędnych nowojorskich albumów hardkorowych. Ich drugi album, Cause for Alarm, został wprowadzony do galerii sław magazynu Decibel w 2014 roku i został opisany jako niezbędny element historii muzyki crossover. Allmusic stwierdził, elementarne brzmienie wczesnych klasyków Agnostic Front, takich jak Victim in Pain z 1984 roku i Cause for Alarm z 1986, miało ogromny wpływ na amerykańską scenę hardkorową, a także stanowiło kluczowy krok w kierunku speed i thrash metalu. Ponadto zostali uznani za zespół, który pomógł wprowadzić fanów metalu do hardkoru. Rolling Stone opisał ich jako ojców przodków street punka lat 90., a Metal Hammer nazwał ich Iron Maiden hardcore. Dwaj najdłużej grający członkowie zespołu, Vinny Stigma i Roger Miret, są często uważani za dwóch najbardziej wpływowych członków nowojorskiej i ogólnej sceny hardcore. Magazyn Revolver stwierdził, że obaj nieśli pochodnię bezkompromisowego kuzyna punka hardcore na całym świecie. Zespół Agnostic Front wywarł ogromny wpływ na nowojorską scenę i nie tylko, a inspiracją był dla takich bandów jak Sick of It All, Madball, Pantera, Terror, Killswitch Engage, Gorilla Biscuit, Earth Crisis, Dead Before Dishonor, Kill Your Idols, Life of Agony, Hatebreed i Biohazard. I wszystkie te zespoły podawały Agnostic Front za inspirację. W 2017 roku ukazał się dokument o zespole zatytułowany The Godfathers of Hardcore, którego producentem był Ian McFarland. W dokumencie występują dwaj najdłużej grający członkowie zespołu, wspomniani wcześniej Roger Miret i Vinny Stigma, i opowiadają o wczesnych latach zespołu, wzroście sławy i ogólnej długowieczności. Oprócz muzyki film zagłębia się także w życie osobiste pary, jej zmagania, a także pokazuje nierozerwalny związek Mireta i Stigmy na przestrzeni lat. Zawiera dodatkowe wywiady z członkami Sick of It All, Murphy's Law i Madball. Film otrzymał uznanie krytyków z takich magazynów jak Rolling Stone, Forbes, Variety, The Hollywood Reporter i Metal Hammer. Zdobył również nagrodę za najlepszy dokument na festiwalu filmowym Boston Independent w 2018 roku. Ponadto zarówno Miret, jak i Stigma wydali autobiografie, w których opisują swój czas w zespole. W 2025 roku Miret wydał kolejną książkę Agnostic Front with Time, będącą kompleksowym archiwum wizualnym Rogera Mireta. Książka zawiera wczesne i niepublikowane zdjęcia oraz prace artystyczne zespołu, a także dziennik trasy, w którym opisano ich pierwszą trasę po USA, promującą album Victim in Pain z 1984 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1991, One Voice. Oto utwory składające się na album. New Jack, One Voice, Infiltrate, The Tomps, Your Fall, Over the Edge, Undertow, Now and Then, Crime Without Sin, Retail Light, Force Feed i na koniec Bastard. Życzę miłego odbioru i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

Tell the world.

Jeśli moja osoba tak ci dzisiaj noży, zostanę od jutra twym aniołem stróżem. Będę Harvey'em Keitelem, będę twoim bohaterem. Będę ekshibicjonistą z bielizną przeźroczystą. Będę twoją kobietą, co to nie to. Będę awangardą, końca wieku awangardą, albo twoją pogardą. Będę twoim kitem szczelim, będę tobą w niedzielę, będę sobą w sobotę, będę dla ciebie robotem. Będę twoim Mefisto, załatwimy sprawę czysto. Będę twoim koniem, ty będziesz woźnicą. Będę pamiątką bezcenną, będę biletem lotniczym. Będę twoją kokainą, herą i amfetaminą. Będę twoim kompotem, strasznie się poczujesz po tym. Będę twoim okiem, co się ledwo wynurza spod powiek, czystym jak marzenie. I będę też marzeniem, co w oko się zamienia. I będę marzeniem, co w oko się zamienia. Będę twoim niewolnikiem, głodnym i wyjącym wilkiem. Będę walczył w twym imieniu. Mogę też być dla ciebie trupem. Lepsze to niż palec w dupie. Będę zawsze bliski wrzenia, ale nie będę się wtrącał. Będę jako miedź brzęcząca, co kalekom sen wytrąca. Będę twoją musztardą, grubą bertą i petardą. Będę twoim ciasnym butem, będę gumką do mazania. Będę twoim namaszczeniem, będę twoim AIDS. Będę twoim Nowym Jorkiem, ogórkiem i rozpiętym rozporkiem. Będę przypalonym włosem, ostatnim papierosem i słoikiem. Z tym słoikiem przesadziłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem. Nigdy słoikiem chcieć nie byłem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwinea to kraj położony w oceanie. Jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i językowym i mówi się tu w ponad 800 językach. Jeszcze do niedawna wiele lokalnych plemion żyło w całkowitej izolacji. Jak zauważa amerykański wykładowca Jared Diamond, jeszcze 100 lat temu niektóre górskie plemiona nie były świadome istnienia oceanu. Żeby do niego dotrzeć, musiałyby przebyć długą drogę przez wrogie tereny, co byłoby niezwykle ryzykowne. Papua Nowa Gwinea znajduje się w czołówce krajów o najwyższym stopniu przestępczości. Przeraża szczególnie skala zbrodni na kobietach. Badanie przeprowadzone przez Lancet w 2013 roku wykazało, że 27% mężczyzn z największej wyspy archipelagu zgwałciło osobę niebędącą ich partnerem, a 14% uczestniczyło w gwałcie zbiorowym. Jak podaje UNICEF, prawie połowa ofiar miała mniej niż 15 lat.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Amerykańskie nuklearne lotniskowce. Lotniskowce to najpotężniejsze jednostki pływające świata i niezwykle istotny fundament amerykańskiej potęgi morskiej. Niewiele państw może sobie pozwolić na posiadanie choćby jednego takiego kolosa, a Stany Zjednoczone mają ich w służbie aż 11. Obecnie wszystkie z amerykańskich lotniskowców posiadają napęd nuklearny, co oznacza, że mogą poruszać się nieustannie na morzu przez okres około 25 lat bez konieczności tankowania. Między innymi dzięki temu zabiegowi okręty nie muszą cumować w portach, mogą bez przerwy znajdować się na morzu. Oczywiście okręt tak duży jak lotniskowiec oprócz wielu plusów posiada również pewne wady. Między innymi to, że przez swój rozmiar i trudności w manewrowaniu jest bardzo łatwym celem dla wroga. Właśnie dlatego lotniskowce nigdy nie pływają same, zawsze są eskortowane przez kilka innych jednostek, takich jak łodzie podwodne, niszczyciele czy statki z zaopatrzeniem. Oczywiście taka ilość statków niesie za sobą też dużą ilość żołnierzy. Dlatego właśnie lotniskowce i inne pływające razem z nimi statki działają przez wiele miesięcy jako niezależne miasta położone na morzu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Rzecz niekoniecznie musi dziać się w Danii, ale akurat tu jestem, więc siłą rzeczy wszystko, co mnie spotyka i co robię, albo usiłuję, jest stąd. Ale ta sytuacja raczej przypisana jest do osoby niż miejsca. Montaż zamka. Oczywiście mistrzu świata wyjebał sobie instrukcję montażu, bo to dla Wise i Melepetów. Bo cóż tu właściwie jest skomplikowanego? Zwłaszcza, że zamek prosty, popularny, od taki do montażu na drzwi pokoju, kręci gałka. Prawdziwy mężczyzna gardzi instrukcjami, mapami i dobrymi radami. On wie. Często nawet wie lepiej. Całe moje wiedzenie idzie nie najgorzej. Prace postępują, aż dobiłem do problemu. Bo przy jednej części mam dylemat. Po pół godzinie kombinacji poddaję się i szukam po internetu. Ale są tam arcyskomplikowane montaże, wymiany, nawet cały dział z poradnikami dla włamywaczy, czyli jak zamek obejść czy otworzyć bez klucza. Wytrychy, łomy, wynalazki, etc. Szukam na stronie producenta, ale tam też nie ma. Jakby zakładali, że szkoda miejsca, bo tego modelu tylko ostatni melepeta nie potrafiłby zamontować. A dylemat nadal jest. Mały szpej, który mogę założyć na cztery różne sposoby. To drzwi pokojowe, z listowej architektury. Jeżeli pomylę się trzy razy, to wiercąc za każdym razem inne dziury, a tak należy założyć, drzwi będą jak sito i już żaden zamek nie będzie potrzebny, bo nie będzie drzwi w ogóle. Po kilku godzinach przymiarek i złorzeczeń, dobrze, że jestem sam w domu, jest mniejszy wstyd, poddaję się i przystępuję do montażu. W trakcie okazuje się, że to był element opcjonalny w zależności od rodzaju drzwi. U mnie niepotrzebny. A zamek działa.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór w chyba najbardziej pogodnej i spokojnej audycji, jaka się zdarzyła.
2: Drodzy słuchacze, my nagrywamy dzisiaj. Dzisiaj, to znaczy w poniedziałek, audycję. Dobry wieczór. I dzisiaj jest piękny dzień. Dzień dziecka. Niektórzy z was już mają dzieci, więc dbajcie o nie. A my dzisiaj jesteśmy w roli takich waszych ojców.
1: No wiesz co, no ja to generalnie jestem jeszcze w roli swojego własnego ojca, bo pielęgnuję dziecko w sobie.
2: Dobrze, ale nie o to mi chodziło, tylko chodziło mi o to, że dzisiaj jest taki piękny dzień dla was, że jeśli nie wiecie, co będziecie robić w czerwcu, to my możemy wam zaplanować ten dzień. Dzień 10 czerwca możemy wam zaplanować.
1: Przepraszam, my możemy już im ten czerwiec planować od 8 czerwca, ale w gruncie rzeczy...
2: Nie, nie możemy.
1: Możemy.
2: Nie, ponieważ na 10 czerwca zapraszamy was na wspaniały koncert zespołu Kabaret Wolter. Kabaret Wolter, bez którego nie byłoby tej audycji, nie byłoby naszych zainteresowań muzycznych i nie byłoby wielu, wielu innych grup, które się powołują na tą grupę. I uwaga, Kabaret Wolter gra w Polsce 10 czerwca w Warszawie.
1: Tak, w Warszawie, w Teatrze Palladium, razem z Olgą Anną Markowską, która najprawdopodobniej będzie supportowała ówsz band, a to wszystko w ramach festiwalu Efemera. Jeżeli ktoś chciałby się coś więcej dowiedzieć, to oczywiście na naszych statusach będzie oznaczenie Efemery, bo być może ktoś znajdzie też dla siebie coś innego, co go zainteresuje, a program jest bardzo bogaty.
2: Dobrze, to będziemy o tym mówić, ale ja jeszcze nie rozwinąłem swojej myśli. To, drodzy słuchacze, jak będziecie teraz warto, bo my nie tylko zapowiadamy tym razem ten koncert i mówimy o festiwalu, ponieważ będziemy mieli dla was dzisiaj dwie wejściówki, ale jak je wam damy, i znaczy nie my, tylko festiwal w ramach naszej współpracy napisał do nas, że możemy rozdać dwie wejściówki, ale jeszcze nie wiemy, w jaki sposób je dostaniecie i kto je dostanie. Więc teraz czas na was. My słuchamy Kabaret Wolter i zastanawiamy się, jak wam dokuczyć, żebyście zapracowali na te wyjściówki.
1: Nie no, tam dokuczyć od razu. Niech pracują. Bez pracy nie ma, wiesz...
2: Kołaczy,
1: tak.
2: No, piszcie, wymyślajcie. A może już coś takiego, że jeśli dla którejś słuchaczki lub słuchacza zespół Kabaret Wolter jest ważnym zespołem, to napiszcie, kiedy poznaliście Kabaret Wolter, czy nadal słuchacie, czy kręci was ta muzyka, czy cieszycie się, czy oddziaływuje w jakiś sposób na was. No i my przeczytamy i zadecydujemy, kto dostanie wyjścióweczkę.
1: A wiesz, że Kabaret Wolter jest tak naprawdę jednym z najmłodszych starych zespołów? Ma raptem 53 lata, bo
2: ten zespół
1: sumie,
2: jest starszy od was.
1: Bo w sumie działa od 73 roku.
2: Ale popatrz...
1: Z przerwami, owszem.
2: Oglądałem ostatnio ich koncerty z tamtego roku na YouTubie. Nie czuć. Starość to nie znaczy, że jest to muzyka dla dinozaurów, prawda? Świetnie zaaranżowali te swoje utwory, poszerzyli skład, nie grają, to nie jest tak, że wokalista wyszedł sam, puścił sobie playback i dograł bas i gra wokal, śpiewa. Nie tak jest. Tylko jest to cały zespół.
1: Dokładnie tak. No to co, słuchamy Kabaret Voltaire, a numer się jakoś wylosuje.

0: No tak, takie to dźwięki w tym pierwszym okresie swojej działalności Kabaret Voltaire emitował. Teraz przechodzimy do czasów dalszych, bo w sumie czemu by nie? Co tam, Tomasz? Który okres twój kabaretu Voltaire jest ulubiony?
1: Ja już mówiłem, że ja w sumie to, wiesz, lubię, znajduję gdzieś tam w każdej, w każdych, tak, podzieliliśmy, inaczej powiem, podzieliliśmy kiedyś, nie? Pierwszy, taki bardziej awangardowo-industrialny, drugi, bardziej elektroniczny, bitowy, około-industrialny, gdzie uważam, że ten po 80 roku mieli największy wpływ na to, co się później stało w muzyce elektronicznej, bitowej i jakiejś tam pochodnej. Potem była ambientowa strona, potem była ta taneczna, bardziej taka strona Kabaret Voltaire.
0: Ale wiesz, no to ta taneczna to była taka bardziej momentami nawet i funkowa niż taneczna.
1: Ja lubię, a potem jest ambientowa i teraz jest nowa odsłona. Mam nadzieję, że z tej nowej odsłony przynajmniej będzie płyta koncertowa, bo nie wiem, czy będzie im, czy mają w planach nagranie albumu w tym składzie, w którym grają. Nie ma, wiadomo, że już nie ma pana Kerka, ponieważ nie ma go wśród nas.
0: Ale wiesz co, być może byłoby tak, że gdyby pan Kerk był,
1: to nie byłoby to reaktywacji.
0: No to nie byłoby trasy.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, co tam zaszło między nimi, ale chyba pod koniec się nie lubili.
1: No tak, ponieważ ostatnia płyta i jakieś tam epki Kerk wydał jako Kabaret Voltaire. Dla mnie, słuchałem, nie ma to za bardzo nic wspólnego z tego, co grało Kabaret Voltaire. Ja nie ukrywam, że ja lubię wokalistę. Lubię jego sposób śpiewania, grania na basie. Ja uważam, że ten Kabaret Voltaire z nim to całkiem inna jazda niż później bez niego. No, stało się tak, jak się stało i nie ma co narzekać. Ja uważam, że ja bardzo czekam na ten koncert. Mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do Warszawy.
0: A tak swoją drogą, poprzednio to była szansa ostatnia zobaczyć kerkowy kabaret, czyli jakby projekt celowy Kerka jako Kabaret Voltaire. W 2017 roku grali koncerty ostatni raz. Grał on właściwie z projekcją wideo. I co? Bardzo nostalgiczne to były show. No i na przykład na Coachelli zagrał.
1: To tam, gdzie Einstürzen den Neubauten jakby ma swoją już scenę, tak? Na Coachelli chyba grają tak często, że...
0: Nie, no na Coachelli to gra przecież ten, to ostatnio Nine Inch grał.
1: A, no dobra. Słuchaj, to pomyliłem. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że pamiętam, jak miałem ten jakieś tam płyty nagrane, te wczesne bardzo, Mix Up i jakieś tam inne rzeczy na kasetach. I nagle Kaczkowski zapowiedział nową płytę. Ja przygotowałem kasetę do nagrania i to był jeden z fajniejszych muzycznych wieczorów w moim życiu, ponieważ byłem przygotowany na to, że Kabaret Voltaire, no znałem taki Kabaret Voltaire, jaki znałem, i nagle usłyszałem ten Kabaret Voltaire, gdzie jest na przykład utwór Just Fascination. I to jest ta druga odsłona Kabaret Voltaire, którą lubię chyba najbardziej. I te wielkie hity dla mnie, Sensoria, Just Fascination i wiele, wiele innych. I wspaniałe chyba 3 albo 4 płyty, po których później Kabaret Voltaire zamienia się w coś funkowo-tanecznego. Niektórzy narzekają, na przykład Al Jourgensen, bo wspólnie przecież nagrywali. To się nazywało Acid Horse, tak?
0: Tak, to się nazywało Acid Horse, no.
1: No i to było takie sobie. Nie wyszło, a mogło być coś wspaniałego. No ale wow. wtedy, to pamiętam. Panie Kaczkowski, kolejny raz panu dziękuję za parę dobrych płyt.
0: Tak, jemu to się udawało. On trochę był tak jak, może jest nawet dalej, bo nie wiem co on robi. On trochę był taki jakby polski John Peel w pewnym sensie, dlatego że miał coś takiego wdrukowane, co chyba później go puściło niestety, żeby nie słuchać wczorajszej muzyki, w ogóle bo to jakieś sentymenty budzi i on tak szukał i szukał. On przecież to na dobrą sprawę, to on wcale taki młody nie był już w latach 80., mam takie wrażenie.
1: No chyba nie, ale to przecież on, dzięki niemu Polacy usłyszeli całe 4AD, dzięki niemu usłyszeli Alien Sex Fiend i on do dzisiaj, jak wychodzi coś Alien Sex Fiend, to puszcza w tych swoich audycjach. O, to dzięki niemu usłyszeliśmy Cabaret Voltaire, World Domination Enterprises.
0: Patrz.
1: I wiele, wiele innych grup.
0: Namierzyłem pana Piotra Kaczkowskiego i o co się okazuje, 14 lutego w tym roku skończył 80 lat, więc w 86 miał lat 40. A on po prostu wtedy puszczał takie rzeczy, moim zdaniem, jak powinni puszczać dwudziestoparolatkowie.
1: To my już bardziej puszczamy taką muzykę przeszłości niż on wtedy, bo to wtedy były nowe grupy. To
0: mów za siebie, bo ja najchętniej w ogóle wiercę za nowymi wykonawcami,
1: dobra,
0: bo nie jestem sentymentalny,
1: no,
0: ale
1: ja ci puściłem,
0: wiem, że ty lubisz
1: kilka.
0: Takie czasem odgrzebać coś,
1: dobra.
0: Czego słuchaliśmy, więc ja nie mam nic przeciwko.
1: Cabaret Voltaire to też jest jakby odgrzewanie, ale mnie to nie przeszkadza. Ja co prawda...
0: Znaczy, wiesz co,
1: a ja inaczej powiem, ja nie pieję przy nowym Rolling Stones tak jak ty i wielu, wielu innych.
0: Nie, ale...
1: Bo przy Cabaret Voltaire to jest super nowoczesna muzyka przy tym.
0: No wiesz co, ja nie mówię, że piałem z powodu nowego Rolling Stones, tylko w zestawieniu z obrzydliwym nowym Laibachem, to naprawdę w ogóle było ciekawsze i świeższe muzycznie, jakby młodsi ludzie z większą wyobraźnią grali, chociaż to niemożliwe, bo Milan Frasch to podejrzewam mógłby być chyba synem Keitha Richardsa wiekowo.
1: Ja nie mam nic do panów z zespołu Rolling Stones, do duetu czy trio już, nie? Bo tam zasilony ten zespół jest młodymi też muzykami.
0: No, to i... w sumie takie trio jest, bo basiści, perkusiści są już inni.
1: Dokładnie tak. Ale nie mam nic do panów. Szacunek, chociaż nie słucham, ale paru tam utworów no trudno nie znać i nawet czasami sobie może puściłem, ale mimo wszystko... Nie wiem, ta moja starość jest bardziej po stronie tego, że jakbyś mi teraz kazał sobie, akurat znam tą ostatnią Rolling Stones i to wolę sobie puścić jednak chyba Laibach, wiesz?
0: Ten Laibach disco-polowy, który wyszedł?
1: Tak.
0: No to ja nie.
1: Tak.
0: Bo są pewne granice, których nie mogę przejść.
1: Dobrze, mi się zawsze podoba... koncepcja Laibacha, to nie są płyty nagrane, o, nagrywamy utwory, bo mamy gdzieś tam już w szufladzie kilka utworów, no spotkajmy się, nagrajmy, tam jest zawsze jakaś koncepcja. I nawet jak mi się te utwory nie podobają, to podoba mi się ich koncepcja w ogóle na swoją twórczość i na swoją jazdę. Ale uważam, zgadzam się z tobą, że stać ich na więcej.
0: No ale wiesz co, jak ja widzę w ogóle w takim tym, w czerwonych odcieniach czy tam bordowych ubranego tego Milana Frascha, starego dziada jeszcze oszminkowanego, to już myślę, że to już po prostu wiesz, to już jest takie rozwodnienie w ogóle tego, że być może trzeba było powiedzieć kończymy. Ewentualnie jakby przeszli do tych...
1: Nie podoba ci się ich estetyka i to co...
0: Nie no po prostu,
1: ale wiesz co...
0: po prostu jestem na nich... rozsierdzony.
1: Nie wiem, bawią się, ale z drugiej strony nie wiem, czy robią dobrze na przykład pewnej grupie społecznej, pokazując to w taki, a nie inny sposób. Nie wiem, czy się z tego śmieją. W sumie nie zgłębiałem tematu. Szczerze mówiąc, to bardziej zgłębiam teraz temat zespołu Cabaret Voltaire, który nigdy nie wszedł na drogę wioski, nie mówiąc o koncepcji, którą zawsze mieli na siebie. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, że wokalista Cabaret Voltaire to nie jest tak, że on nic nie nagrywa i nie udziela się, ponieważ on jest gdzieś tam, nie wiem jak to powiedzieć, wykładowcą Red Bull Akademii Muzycznej.
0: No coś tam w ogóle dłubie.
1: Cały czas jest jednak prekursorem muzyki elektronicznej i nie wiem, coś takiego było zawsze w tym zespole. Pamiętasz ich z lat 80., jak oni wyglądali, jakie mieli teledyski, co chcieli przekazać. To było mi bliskie. Tobie chyba raczej też, prawda?
0: Tak.
1: I to, jak patrzę na 71-letniego człowieka, czyli wokalistę Cabaret Voltaire, jak fajnie wygląda, oprócz tego gra świetną muzykę i nadal ma coś do powiedzenia, no to halo, no to super. Myślę, że ten facet jest bardzo otwarty na dźwięki. Myślę, że może, uwaga, myślę, że on może być bardziej otwarty na dźwięki, które na młode zespoły, niż nawet ja. On myślę, że więcej...
0: To znaczy, no ja myślę, tak, tutaj masz rację, że tutaj między mną...
1: Ja nie mówię, Tomek, ja wiem, że wszystko się...
0: A Steckiem Malinderem
1: nie,
0: to...
1: Ja myślę, ja wiem, że zawsze jest tak, że jednak ty musisz coś powiedzieć o sobie, okej, ale ja tutaj
0: ale
1: mówiłem...
0: Ale ty też mówisz o sobie, no.
1: Ale nie, bo ja specjalnie ci powiedziałem, żeby jakby to uderz w stół, a nożyce się otworzą.
0: Oj, tak, wiesz, wszyscy lubią, jak się tak przegadujemy. No tak. Stefek trzyma rękę na pulsie, to na pewno.
1: No i wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że wasz dziadek jest w wieku takiego Stefka.
0: I ogląda na non-stopie TV Republikę i po prostu narzeka na lewactwo.
1: Nie, a może jednak Stefek jest waszym dziadkiem i idziecie sobie teraz na koncert Cabaret Voltaire, słuchacie i ktoś tam z boku, ty... Staruchu, co ty tutaj robisz? A ty myślisz, haha, dobra, gościu, mój dziadek śpiewa. Było chyba kiedyś coś takiego, że ktoś kogoś tam, co ty tutaj robisz, staruchu, właśnie jak to opowiedziałem, to sobie przypomniałem.
0: Nie, to był taki dowcip, że poszli ktoś... do najstarszego człowieka, a ten mówi, że miał 100 lat, mówi, nie, mój starszy ode mnie jest mój ojciec. A gdzie jest pan ojciec, można z nim pogadać? No mój ojciec poszedł na ryby z dziadkiem. Na tej zasadzie. Dobra, słuchamy dalej Cabaret Voltaire i będziemy rozmawiać. Porozmawiamy też o paru rzeczach, które będą na festiwalu Efemera i na przykład mnie szczególnie ciekawią, bo nie mówię nas, bo ciebie mogą inne z tego brać i po prostu cieszyć.
1: Dobrze, słuchacze, nie wiemy, co piszecie. Jeszcze nie mamy koncepcji.
0: Aha, jeżeli podoba
1: ale
0: wam
1: mamy
0: się
1: dwie wejściówki. Mamy dwie wejściówki. I chętnie je damy. Uważamy.
0: No, wiem, wybierzemy. Wybierzemy w środę rano po audycji komentarze. Albo te, które najbardziej nas chwalą, albo te, które najbardziej szkalują Laibach.
1: Albo te...
0: O, jak ktoś napisze...
1: Nie,
0: po prostu jakiś...
1: to nie znaczy, że on będzie chciał iść na Cabaret Voltaire. Chyba, że napisze, dlaczego woli iść na Cabaret Voltaire niż na Laibach. Chcę, żeby coś od siebie ktoś napisał.
0: Tak,
1: bardzo,
0: właśnie,
1: bardzo,
0: właśnie.
1: Bardzo chcę.
0: I oczywiście...
1: Nie ma tutaj, drodzy słuchacze, żadnej maszyny losującej.
0: Dokładnie
1: nie ma.
0: I dlatego ostrzegam was. Nie chodzi o to, żebyście pisali do nas privy, tylko komentarze pod postem, który został opublikowany o 20:00. Tak. No to dalej jedziemy z Cabaret Voltaire.

0: No i koncert Kabaret Voltaire w Palladium będzie 10 czerwca, a...
1: Pasuje miejsce też do
0: tak,
1: tego.
0: Tak, tak, tak. A 8 czerwca wszystko się zacznie od eventu, który będzie miał miejsce, właśnie patrzę się w tym momencie na ściągę, w Teatrze Wielkim w Operze Narodowej zagra Hania Rani oraz pani Arucz Aftab. A dlaczego w ogóle wspominam o pani Arucz Aftab? Bo przy okazji chciałbym pozdrowić naszego przyjaciela Chrisa Mandre, który nas pewnie słucha, żeby uświadomić go, że jego ulubiona wykonawczyni zeszłego roku gra właśnie też na efemerze.
1: Chyba non-stop jej słucha, więc on chyba nie zakodował, że już może ją zobaczyć na żywo.
0: No właśnie, może on nie wierzy mediom i uważa, że wypuszczamy go. Trzeba będzie chyba do niego zadzwonić za jakiś czas.
1: Cały czas śpiewa nie wierzę politykom.
0: No tak, ale wierzę nie politykowi, który jest jeszcze bardziej politykiem od polityków.
1: Drodzy słuchacze, czy byłby zespół Boards of Canada bez Kabaret Voltaire? Możliwe, że nie. Możliwe, że gdyby mieli wymienić swoich ulubionych wykonawców i wykonawców, którzy mieli na nich wpływ, znalazłby się Kabaret Voltaire. Myślę, że, znaczy słuchając ich najnowszego, nie boję się tego powiedzieć, dzieła, bo już przesłuchałem go chyba tą płytę z 10 razy, więc będę ją tak nazywał. Myślę, że Kabaret Voltaire znalazłby się wśród wykonawców, którzy oni lubią, szanują i miał na nich wpływ. Drodzy słuchacze, jeśli znacie Boards of Canada, a do końca wam ta muzyka nie odpowiadała, to posłuchajcie najnowszej płyty, ponieważ ta najnowsza płyta, mnie jest trochę łatwiej mówić o tej płycie, ponieważ ja lubię zespół Boards of Canada.
0: No ja to
1: ale
0: wiem.
1: Najnowsza płyta jest jakby na zamówienie industrializy. Ona ma po prostu wszystkie patenty, które lubimy w muzyce około elektronicznej. Tomek, jeszcze się nie zaznajomiłeś z tą płytą, więc może nie będziemy o niej mówić, pogadamy w przyszłym tygodniu.
0: Wiesz co, może...
1: Ale jak będziemy na kabarecik jechać, to nie będziemy słuchać tylko kabarecików.
0: Wiesz co, to może tak powiem. Weźmiemy oczywiście jeszcze pewnie w dzisiejszej audycji omówimy tę płytę bardzo w Kanada, bo być może za jakiś czas nagramy drugą część, znaczy nagramy dalszą część tej audycji.
1: Ja
0: chętnie, bo dzisiaj jesteśmy skąd...
1: Ja chętnie, drodzy słuchacze, zobaczyłbym ten wizualno-muzyczny koncert zespołu Boards of Canada i mam nadzieję, że właśnie takie festiwale jak ten, który dzisiaj wam zachwalamy i prezentujemy, na którym będzie Kabaret Voltaire, w przyszłości może to właśnie albo Unsound, albo jakiś inny festiwal wpadnie na taki pomysł i zobaczymy Boards of Canada, ponieważ myślę, że warto. A z ciekawostek takich, znowu ta ekipa Donalda Trumpka nieźle się popisała, ponieważ wykorzystała fragment najnowszego utworu Boards of Canada w swoim takim jakby spocie reklamowym, gdzie latają helikoptery, chodzą żołnierze i wieje amerykańska flaga. Żeby było śmiesznie, wszystko jest zrobione jak w teledyskach Boards of Canada. Cały ten film wygląda jakby był teledyskiem krótkim Boards of Canada. No oczywiście zareagowali na to fani, zareagowała na to wytwórnia Warp i sami członkowie Boards of Canada potępili takie zachowanie, kazali to usunąć, kompletnie się z tym nie identyfikują.
0: A myślisz, że taki Trump będzie się zastanawiał, co mu jakiś lewaczek pieprzy?
1: Kompletnie nie. Ja tylko uważam, że nagle cały świat gdzieś tam ileś tam tysięcy, bardzo dużo odsłon było tego i nagle zaczęli ludzie słuchać zespołu Boards of Canada. Ale jeszcze z takiej ciekawostki, rozmawiałem ze swoim znajomym, który opowiadał mi właśnie, miałem do ciebie dzwonić, słucham Boards of Canada, a ja mówię, ja też właśnie dzwonię do ciebie, dlatego że słucham Boards of Canada. No i tam zaczęliśmy mówić o tej płycie, ponieważ jak posłuchacie, o tej płycie się dużo mówi. Ona w głowie zostaje z różnych powodów, ale o tym może później porozmawiamy. No i on mi opowiedział właśnie o tym zdarzeniu trumpowskim, ale oprócz tego powiedział, że 15 dni temu w Japonii jego znajomy widział billboardy i plakaty najnowszej płyty Boards of Canada i był między innymi w sklepie muzycznym, bo tam jeszcze takie są, gdzie było odtwarzanie płyty i przedsprzedaż.
0: Ale z artystami?
1: Proszę?
0: Z artystami w sensie?
1: Nie, nie było artystów, tylko było odsłuch płyty i można było przedpremierowo ją zakupić i japońscy prezenterzy mówili o tym, jaka jest płyta, ponieważ jest to koncept album. Między innymi możecie sobie zobaczyć okładkę, wkładkę, jak nawet nie macie w internecie i poczytać, jest dużo wywiadów. Ta płyta naprawdę ma niezłą promocję. I ktoś, kto myśli, że to taki w ogóle niszowy, nieznany zespół, może się bardzo zdziwić, że to jednak dużo ludzi czekało na najnowsze wydawnictwo zespołu Boards of Canada.
0: I bardzo dobrze. No w sumie może pójdźmy teraz jakiś utwór z tej płyty.

0: I tak kończy się utwór, który nosi tytuł Proroctwo przy 1420 MHz zespołu Birds of Canada. I będziemy do tej płyty na pewno wracać.
1: Tak. Przesłuchałeś, czy tylko ten utwór?
0: Przesłuchałem płytę, tak. Tylko wiesz co, wybrałem ten utwór, bo...
1: Nie lubię, bo ci go wysłałem.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi. Nie chciałem dawać krótkiego numeru, bo na tej płycie jest mnóstwo krótkich numerów, a lubię, kiedy po naszych dłuższych rozmowach dajemy dłuższy kawałek muzyki.
1: Żeby było tak, że krótko gadaliśmy.
0: Nawet nie o to chodzi, bo gadaliśmy, podejrzewam, że dwa razy dłużej, jak ten utwór trwa, no półtorej razy dłużej z tego, co widzę na wykresie fali, ale tak.
1: Słuchaj, jak jeżdżę z moim starszym synem samochodem, to jeden utwór mogę puścić ja, jeden utwór puszcza on. Ale ostatnio się, jak to się mówi, skapował, że moje utwory są troszkę długie.
0: No tak, bo...
1: A jego są po dwie i pół minuty i wybiera teraz spryciarz takie przynajmniej 3,5-4. No, takiego na przykład Playboy McCartney.
0: Wiesz, jego, z nim to jest taki problem, że te utwory nowoczesne, trapowe, to czasem mają minutę 50.
1: No tak, dokładnie tak. Zauważył ten problem i wymyślił teraz, że będzie je łączył. Że może w Abletonie je połączy i zmiksuje w jeden utwór 9-minutowy, bo go chciałem wkurzyć i puściłem mu z Disintegration 9-minutowy utwór The Cure.
0: Ale co, jak reagował na The Cure?
1: On akurat lubi. Znaczy, może tak. Może nie puści sobie The Cure, sam, ale jak idzie, to nie chcę wyłączyć. A zapytałem go, jaki najbardziej lubi zespół, jeśli chodzi o to, czego stary ojciec słucha. Mówi tak, że albo Depeche Mode, albo Ministry. No ja mówię, nie, no musisz wybrać Ministry.
0: No i bardzo dobrze. No, drodzy słuchacze, chciałbym też nadmienić, że na Ephemera Festival też zagra koleżanka Atari Teenage Riot, pani Hanayo. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakiego utworu jest to cover.
1: Ale, drodzy słuchacze, może tak. Nie wiemy, czy już napisaliście i kto wygrał bilet na kabaret Wolter. Ale teraz dogrywka. Jeśli nie ma jeszcze zwycięzcy, a bardzo chcę jechać i napisze nam oświadczenie, że jeśli ten, kto wygra wejściówkę na kabaret Wolter, na 1000% będzie na tym kabaret Wolter, bo nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ktoś wygrywa i nie jedzie, albo nie idzie na nogach. Więc jeśli ktoś zgadnie, jeśli nie było wcześniej, a my sprawdzimy, a ktoś zgadnie i pierwszy napisze, kogo jest to cover i chce jechać, to wygrywa wyjściówkę. Na kabaret Wolter, nie na tą panią.
0: Chociaż może nam się jeszcze to w trakcie audycji zmieni w ogóle.
1: Oczywiście. Jak ktoś wymyśli, jaki kolor ma kot Tomka, to też może wygra, a może nie.
0: Ale to wiesz, to jest taka podpucha, bo znajomi będą pisać, a wiedzą. Ale może nieznajomi, którzy nie wiedzą, będą starali się coś wymyślić.
1: Jak ktoś kupić 10 piwek mocnych dla Tomka, to może też wygra.
0: No nie, bo ja będę...
1: A ja takie czesne.
0: Ja będę jechał, mój
1: drogi. Łapóweczki.
0: Wygląda na to, że to ja będę kierował, więc...
1: Oj, nie wiem, dlatego ja pojadę swoim. Na razie, gramy...

0: No przyznam, bardzo sympatyczna pani z Japonii.
1: Było, ten numer akurat jest naprawdę dobry cover.
0: To znaczy, wiesz co, ja podejrzewam, że, bo nigdy nie widziałem jej na żywo, że nawet wręcz ci powiem, że zastanawiam się, czy dzień wcześniej nie pojechać do Warszawy, aby zobaczyć koncert, bo podejrzewam, że tam będzie ciekawy performance, ciekawe wizualizacje.
1: Nie wiem, czy wiesz, że po prostu ludzie z tobą jadą i odpowiadasz za to, że dowiedziesz ludzi z biletami, którzy już zakupili bilety na Cabaret Voltaire.
0: No, ale przy okazji w ogóle zobaczę, jak w roku 2026 wygląda połączenie Krakowa z Warszawą, w sensie chodzi mi o tę drogę szybkiego
1: bardzo
0: ruchu.
1: Dobrze. Tylko trzeba uważać. Ja tam jechałem kiedyś 110, ponieważ jest to droga szybkiego ruchu. Do dzisiaj nie pamiętam, żeby był znak 90, ograniczenie do 90, a w międzyczasie minęły mnie dwa czarne, duże samochody, bardzo szybko jadąc. Ja jechałem 115, bo nie goniłem ich. No i 2 minuty czy 3 minuty później zatrzymali mnie policjanci i wlepili mi mandat. Ja mówię, ale zaraz, przepraszam, bo przed chwilą mijały mnie jeden Mercedes i jedno Audi i jakoś tutaj nie stoją i nie dają panowie mandatów. Jakie Audi, jaki Mercedes? Ja mówię, no widzę, Orwell się kłania. Po prostu.
0: Może wiedzieli, kto tam jedzie, a może takie rządówki były.
1: Nie, nie wyglądały na rządowe samochody. Rządowe samochody trochę jeszcze szybciej jadą i nie te marki.
0: A, no okej, bo...
1: Nie wiem, czym ten... czym jeździ ten tak zwany prezydent Polski? BMW?
0: BMW 7.
1: A czemu nie jeździ Polonezem 7?
0: Bo nie zrobili mu takiego Poloneza.
1: Kurczę, chińska motoryzacja ma 200 marek, a my jednej nie potrafiliśmy zrobić. Jak się to auto miało nazywać?
0: Izera.
1: A co się dzieje z tym terenem, który PiS wykupił pod fabrykę Izery?
0: Wiesz co, no z tego, co mnie się wydaje, to... No to co, no to wycięli drzewa po prostu, bo ja przejeżdżałem przecież koło tego miejsca,
1: no,
0: gdzie...
1: No i co, no i nie sprzedali tego? To leży, tak?
0: Nie, no drzewo sprzedali do Chin oczywiście.
1: A co z tym? To mogli z drewna robić te samochody.
0: Wiesz co, no jest taka firma Morgan, bardzo stara angielska, która robi samochody na drewnianej ramie, więc może...
1: Przecież pierwsze
0: to byłby...
1: były drewniane.
0: Proszę?
1: Pierwsze samochody były na drewnianych ramach i miały drzwi chyba też ze sklejek drewnianych, nie?
0: No tam szkielet miały drewniane, a były obijane aluminium albo blachą.
1: Nie wiem, czy pierwsza syrenka nie była też coś, nie miała z drewna.
0: Znaczy możliwe, że ta pierwsza syrenka w trakcie, wiesz, konstruowania, nim ten prototyp mógł mieć drewniany szkielet.
1: Nie tylko chyba prototyp. Nie wiem, czy czegoś nie miała z drewna. Ale mogę się mylić, ale coś takiego sobie przypominam.
0: No wiesz, no na pewno samochody marki DKW, która później się jakby przekształciła płynnie w Trabanta, miały trochę drewna.
1: No.
0: Dykty, przepraszam, bo DKW to nie był dykt, skrót to takie... dykta, klej, woda.
1: Ja widziałem rozwalonego Trabanta, widziałem jak to wygląda. To jak taki materiał, jak sprasowany materiał taki, wiesz... takie materiały już po zużyciu, nie? To tak wyglądało. To nie była tak, jak niektórzy mówili, że z tektury jest zrobione.
0: Nie, nie jest z tektury.
1: A wiesz, że tam bak był z przodu? Otwierało się w tych starych Trabantach klapę.
0: Tak, lałeś tam, to był dwusuw, więc lałeś benzynę i dolewałeś oleju.
1: Czyli
0: tak.
1: Wypadeczek i od razu bom!
0: No nie do końca, wiesz. W Trabancie było to chyba... Tam nie było pompy paliwa, tylko tam był zbiornik opadowy, który...
1: Ale ja jeździłem kiedyś jako pasażer, co prawda, Trabantem kombi. Zajebiście.
0: Wiesz co, ja też raz jechałem Trabantem kombi, który nie był w stanie przy jeziorze Rożnowskim wyjechać.
1: Też jechałem nad jeziorem Rożnowskim tym Trabantem i wyjechał bez problemu.
0: A ile tam was było?
1: Dwójka dzieci i dwie osoby dorosłe.
0: To jeszcze dzieckiem byłeś wtedy?
1: Dzieckiem byłem.
0: No to w podobnym przypadku...
1: I zaznaczam, że nie każdy mógł mieć Trabanta.
0: Tak, tylko mieli tajni agenci Stasi w Polsce.
1: ale... A jeździłeś tym Trabantem z silnikiem Polo?
0: Tak.
1: On podobno był dosyć szybki już.
0: No bo był lekki i... No ale też miał inaczej zbiornik paliwa.
1: Ja się dziwię, że Niemcy nie chcą zrobić nowej wersji Trabanta taniego samochodu elektrycznego.
0: To znaczy tam gdzieś od czasu do czasu pojawiają się prototypy, bo widziałem. No ale po prostu umówmy się. Znaczy... Na swój sposób to ten Trabant to taki był taka zabaweczka, bo to wyglądało jak amerykański samochód, tylko pomniejszony.
1: Widziałeś te Trabanty po takich, ale mówię po takim liftingu dobrym, przeróbkach, widziałeś jak sobie ludzie jest zajebiście kabrioleciki jak pomykają?
0: O wiesz co, jest taki w Rzeszowie, gdzie ktoś wsadził jakiś silnik V6 od Audi.
1: Jak, gdzie? Z tyłu jeździ? Na przyczepie ten silnik?
0: Jeździ, na YouTubie to widziałem.
1: Słuchaj, a teraz dobra, pytanie.
0: No?
1: Przepraszam, że ci przerywam.
0: Trabant
1: muszę...
0: Quattro.
1: Trabant czy mały Fiat?
0: Mały Fiat.
1: Ja też. I czy... Czyli tak, i jeszcze jest
0: małego
1: jedno.
0: Fiata, jeśli ktoś na przykład... myszy nie zeżreją
1: jeśli
0: w garażu.
1: Jeśli ktoś chce przyjechać na kabaret Wolter, a przyjedzie małym Fiatem i udowodni nam, że przyjedzie małym Fiatem, to dostaje wyjściówkę.
0: No właśnie, a teraz niech, że...
1: A przepraszam, znowu ci przerywam.
0: No, słucham cię.
1: A wiesz, że ja w 92 roku z chłopakami na koncert do Jarocina pojechałem pożyczonym małym Fiatem.
0: No wiem.
1: Mieliśmy wyciągnięte siedzenie z przodu i tam były klawisz, gitara i coś tam, różne pierdoły.
0: Czyli
1: i w trójkę
0: jechaliśmy. Czyli z tokarem siedziałeś z tyłu.
1: Tak, i piliśmy kawę i piwo.
0: A pezda kierował.
1: Zawsze trzeba mieć kierowcę.
0: Tak, to prawda. Aż wpadłem... na jakiś tam
1: pomysł. A, tam pozdrawiamy.
0: No tak, tak, pozdrawiamy cię, Bodziuś. O, Bodziuś mógłby nas zawieźć na kabaret Wolter.
1: Nie, bo musiałby do Krakowa przyjechać.
0: No, no, no, ale wiesz, no, czego się nie robi dla kolegów.
1: Dobrze.
0: Dobra, no to kolejny utwór. Kabaret Wolter, James Brown.

0: I to był hołd, który złożył kabaret Voltaire Jamesowi Brownowi, mojemu jednemu z moich bohaterów.
1: Znaczy, no, rozumiem. Znaczy, niesamowite jest to, jak tak naprawdę to Jurgensen nawet powiedział, ponieważ jak ktoś wymyślił, że oni połączą te siły i nagrają wspólną epkę, a może całą płytę, Acid Horse to się miało nazywać, nazywało, tak?
0: Tak.
1: Dwóch panów z Cabaret Voltaire poleciało do Stanów i tam w studiu sobie pracowali z Jurgensenem. No i Jurgensen mówił, że no coś im po prostu nie wyszło. No rzeczywiście im trochę to chyba moim zdaniem też nie wyszło, ale później zapytali go o Cabaret Voltaire, no to on powiedział, że totalnie szanuje Jurgensen Cabaret Voltaire i Cabaret Voltaire miało wielki wpływ na jego twórczość, ale mówi, że tak jak zjebał się jego zdaniem Cabaret Voltaire, a mógł iść w całkiem innym kierunku, no to woła o pomstę do flagi amerykańskiej.
0: W pewnym momencie faktycznie powstawały płyty, które można w tym momencie bardziej docenić tylko i wyłącznie z punktu widzenia sentymentu.
1: Ja jestem naprawdę, ja lubię te płyty.
0: No ja wiem, że ty je lubisz.
1: To akurat ja lubię te płyty i uważam, że tą płytę, która jest uważana za nawet fanów za coś okropnego, o mały włos nie kupiłem sobie na winylu, ja ją po prostu lubię. Ja odciąłem ten kolejny tam epizod Cabaret Voltaire i nowy, który się zaczął historycznie, ja sobie odciąłem ich. Bardzo uwielbiam, lubię, tak jak mówiłem już, ten najbardziej elektroniczno-industrialno-bitowy okres. Te płyty są dla mnie wspaniałe, a te takie bardziej jakby taneczno-funkowe nie przeszkadzają mi, a tą płytę, o której mówimy, ja ją aż tak lubię, że ja sobie ją często puszczam, sam słuchając.
0: No ale to wiesz, no to powiem ci, że dziwne to były czasy.
1: No oni poszukiwali. Akurat mogli iść rzeczywiście w innym kierunku, ale weźmy pod uwagę, że to oni wyrośli trochę z innego industrialu i Kirk bardziej interesował się muzyką elektroniczną, a nie rockiem. I zresztą Malinder chyba też. Dlatego poszli w takim kierunku, no... Po co?
0: To znaczy ja ci powiem, że ja doceniam te płyty, które były elektroniczne, ale
1: te
0: już
1: taneczne
0: takie...
1: czy nie?
0: Wiesz, bardziej bym to nazywał muzyką taneczną dla umysłu, bo trudno myśleć o numerach na przykład z Conversation w charakterze muzyki tanecznej. No,
1: ale Conversation to już jest coś innego. To już jest chyba ten następny etap po tym tanecznym.
0: To znaczy na pewno jest to mniej taneczne niż te funkowe, o.
1: No, czyli to już jest ambientowa jazda i to jest...
0: No to jest taka po prostu abstrakcyjna, ale wiesz co, Malinder właściwie nie śpiewa.
1: Tak. Wiesz co jest fajne w tym wszystkim? Że to nadal słychać poprzez podejście do muzyki i
0: tak,
1: dźwięki,
0: to prawda,
1: które
0: to prawda,
1: oni wykorzystują, że to jest ten sam zespół.
0: To prawda. No, ale ciekawe, jak zabrzmi na żywo i czy 71-letni pan będzie miał tyle energii, jak wtedy, kiedy miał 31.
1: Ale przecież można zobaczyć na YouTubie. Ja jestem zachwycony.
0: Znaczy, ja też widziałem, zresztą też widziałem na YouTubie, jak on sobie z tym całym wranglerem daje.
1: On fajnie wygląda w ogóle, kurde, to jest... Pan, który jest, ma 71 lat i jest tu i teraz. On nie wygląda jak starszy pan, który przebrał się, w garnitur, bo nie wie, jak się ubrać. On ma swój styl, który sobie tam rozwija, dobrze wygląda, gra dalej na basie, jest okej.
0: No i nie, no ja nie mówię, że jest źle, natomiast ciekaw jestem, jak to się przełoży na długość koncertu.
1: Ja tak jeszcze jedno...
0: A wiesz co, ale tak w sumie to jeszcze ci powiem, że... On tak nieznacznie od wujaszka starszy jest.
1: No bo to byli rówieśnicy.
0: Ja myślę, że... Czekaj. Ja myślę, że on jest starszy od wujaszka chyba o 3 lata, nie?
1: No chyba
0: albo
1: tak.
0: Dwa. No, taka podobna różnica wieku.
1: Też od Kejwusia.
0: Tak, tylko że Kejwuś jak
1: Kejwuś
0: się
1: ma 7
0: nimi...
1: dych?
0: No chyba zmierza do 7 dych. W następnym roku będzie miał 7 dych z tego co pamiętam. Tak, 22 września skończy 69 lat w tym roku.
1: Dziękuję. Drodzy Państwo, tak jak Robert Smith.
0: Roberto to skończy w tym roku 68, bo jest rok młodszy.
1: No proszę, proszę.
0: No a Gahanu skończy za 4 lata.
1: Jak to doktor Hakenbusch pisał i śpiewał, o kur macz, jak zapije czas.
0: Tak, tak, już Gahan siwy jest. Dobra, drodzy Państwo, kolejny
1: to jak,
0: utwór.
1: Co by było, gdyby kurde farby do włosów zabrakło i Cave byłby taki siwy nagle?
0: Dokładnie tak. No to teraz będzie jeszcze pani... Bo to nie będzie, oczywiście kabaret Voltaire jeszcze powróci, natomiast teraz ulubienica naszego przyjaciela Chrisa Mandrea, Arooch Aftab.

0: To była pani Aruch Aftab w utworze Radki Rani.
1: Tak, no czyli jak widzicie, warto się też wybrać na...
0: Na inne wydarzenie oczywiście.
1: A ci, którzy już mieszkają w Warszawie, no to już w ogóle nie wyobrażam sobie, że siedzą przed jakimś Netflixem czy innym streamingiem
0: bardziej
1: i oglądają...
0: Bardziej bym ich podejrzewał o siedzenie nad Wisłą albo nad grillem.
1: Właśnie, Tomek, to by było świetnie. Oni siedzą, kurde, nie mówię o naszych słuchaczach oczywiście, że siedzą tylko przed telewizorem i... No ale dobra, teraz pytanie do Tomasza Jerzego i do was, drodzy słuchacze i słuchaczki, słuchaczki i słuchacze. Czy widzieliście już tego nowego Spidermana z Nicolasem Cage'em?
0: Ja jestem po 3 bodaj odcinkach.
1: Ja jestem w trakcie 3. I co?
0: A czy ja go już skończyłem.
1: A, i tam się akcja już zaczyna.
0: Tak, ale czytałem jakąś tam recenzję, że dopiero od 4 odcinka podobno ten Nicolas Cage w roli Spidermana jest zasadny, bo zaczyna on już w pełni jak on się zachowywać na ekranie. Mhm. Natomiast w ogóle
1: ogólnie
0: powiem ci...
1: mi się bardzo, bardzo podoba.
0: Powiem ci, że oglądamy to w wersji czarno-białej.
1: Ja też.
0: Ale tak sobie myślę, że wiesz, jakby było najbardziej idealnie, gdyby był taki obraz, żeby się pojawiały jednak jakieś kolory w tej produkcji, taki trochę jak w Sin City. Byłoby chyba jeszcze bardziej tłusto, ale pewnie budżetu nie było na tego typu zabawy.
1: Nie, chyba teraz to już jest... Oni chyba nie chcieli być...
0: Znaczy ja wiem, że oni chcieli... Znaczy ja wiem, że oni chcieli w ogóle wziąć i zrobić, że tak powiem, prawdziwe kino noir, zresztą po prostu...
1: Ale świetnie się czasami ogląda jak rzeczywiście stary film, nie?
0: Tak.
1: Brakuje tylko napisów na dole.
0: Tak, tak, tak, albo między scenami.
1: Tak.
0: Ale powiem ci, że nie wiedziałem tego jeszcze, ile Humphreya Bogarta jest w Cage'u. Naprawdę
1: jest
0: jestem
1: dużo.
0: Zaszokowany tym, jak to poszło.
1: A teraz powiedz mi, czy mi się tylko wydaje, czy nie? Czy ta główna bohaterka, nie jego asystentka, tylko ta, która śpiewa w klubie.
0: No.
1: Czy ona nie jest przypadkiem w twoim typie? Tam, w tym momencie.
0: W moim typie znaczy?
1: Jako kobieta, tak.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie. Nie. Nie.
1: A w typie twojej Beaty? Beata, jak na nią patrzy, to nie jest w jej typie?
0: No nie, no wiesz, Beata to jest chyba, niezasadne pytanie zadajesz.
1: Chyba Beata jest zachwycona tym klimatem, tak?
0: To znaczy tak, podoba nam się klimat tego
1: nie
0: filmu.
1: Nie mówię o tobie teraz, tylko pytam, czy
0: ale, Beata. Ale tak, jej się podoba.
1: Bo ona w ogóle uwielbia takie...
0: Wspólnie jesteśmy zachwyceni w ogóle,
1: wiem, ale
0: wiesz.
1: Beata uwielbia te klimaty takie, lat.
0: Tak, tak, tak.
1: Lat.
0: Ale wiesz, co mnie jeszcze cieszy? Że ten strój tego Spidermana
1: jest genialny.
0: Jest taki, jaki jest, a nie jest taki... Nie jest w ogóle podobny do tego w ogóle obecnego stroju, takiego, wiesz, spandeksowego.
1: Ale ty widziałeś w ogóle Milesa Moralesa? Spidermana?
0: Nie.
1: Bo on się tam... Ale co? Bo tam są różne, z różnych, oni wymyślili w Milesie Moralesie, że pojawiają się Spidermany
0: z różnych epok, w czasie innych światów. Aha, okej. Okay.
1: I to się nazywa, mi teraz to wypadło z głowy.
0: Z różnych uniwersum.
1: Tak. I to jest coś takiego, że tam jest między innymi postać tego Spidermana, którego oglądamy. Tam jest też Spiderman świnka, tam jest Spiderman kobieta, no bo to chodziło o to, że w międzyczasie wymyślali ludzie różne komiksy, tak?
0: Tak, tak, tak, tak. No, zresztą to też niby nawiązuje do komiksu Spider-Noir.
1: No tak, nawiązuje. No, ale... Dobrze, że nie kręcili wcześniej tego Spidermana. Dla mnie jest jak na razie, no tak jak chciałem, żeby było. To znaczy, nie daję punktacji, bo bym musiał dać 10.
0: To dajesz 10, kto ci broni.
1: No bo daję 10. A w ogóle Nicolas Cage, jego powrót, ja już widziałem kilka jego filmów po tym powrocie, między innymi jak gra sam z siebie i między innymi jak gra takiego gościa, który chce kupić kawałek plaży chyba i dzieją się tam dziwne sytuacje. I w ogóle nie widziałem jeszcze tego, jak gra Drakulę z żółtymi zębami, bo jest też taki Drakula z Nicolasem
0: Cage'em. Tak, to prawda.
1: I wszystkie te filmy są, krótko mówiąc, bardzo dobre, a może nawet zajebiste.
0: A która rola Nicolasa Cage'a cię tak najbardziej ujęła, ale to nie chodzi o popkulturowość, tylko o kunszt aktorski?
1: Ta, w której cały czas jest zabandażowany. Jego pierwsza, najsłynniejsza rola w Ptaszku.
0: Okej.
1: Ktoś, kto pozwala sobie na początek kariery i gra prawie cały film z zabandażowaną twarzą, no to jest mistrzostwo świata.
0: To fakt.
1: Ale... Ja uwielbiam ten film jeszcze, Ptasiek. To jest...
0: No ty miałeś słabość do tej książki nawet.
1: Do książki też, ale film jest... To jest jedna z nielicznych... jeśli porównam książkę i film, to w tym wypadku wybieram film.
0: No i w sumie słusznie, bo film jednak lepszy od książki tym razem jest.
1: A ten aktor, który grał Ptaśka, później zagrał w genialnym filmie Full Metal Jacket.
0: Tak, to prawda. Bo wiesz, ja tak się zastanawiałem właśnie nad Nicolasem Cage'em ostatnio i stwierdziłem, że chyba najlepszą rolę to zagrał w takim filmie Adaptacja. To był film nakręcony przez tych gości, co nakręcili wcześniej Bydzie jak John Malkovich.
1: A, to nie widziałem.
0: Gdzie on gra podwójną rolę, bo gra rolę bliźniaków. Tam
1: a
0: jest
1: tak,
0: taka...
1: jest coś takiego.
0: Tam
1: nie
0: jest taka...
1: Tego.
0: Gra łysy w ogóle, taki,
1: tak,
0: wiesz,
1: tak, nie widziałem
0: nie
1: tego,
0: wygląda
1: ale
0: jak
1: czytałem,
0: on.
1: Że to jest bardzo dobry film.
0: Bardzo dobry film i ja polecam. Tam jeszcze Meryl Streep gra jakąś taką dziennikarkę, która się, wiesz, która pisze książki i ona gdzieś tam się wybiera na... bagna w delcie Mississippi szukać z jakimś typem jakiejś tam orchidei, tak.
1: O kurde, muszę zobaczyć.
0: To się nazywa Adaptacja i ja każdemu polecam ten film, bo pokazuje, że naprawdę Nicolas Cage jest aktorem przerysowanym, ale takim, który potrafi w ogóle...
1: Ale czy mógł...
0: Ale powiedz mi, kto jest w sumie lepszym aktorem? Bo jest drugi aktor, który się generalnie tak samo zachowuje w każdym filmie.
1: No wiem, Mickey Rourke.
0: Miałem na myśli Deppa.
1: Aha,
0: Deppa. Depp jest tylko inny w ogóle jako Jack Sparrow.
1: No, to, no bo pije, bo jest pijany cały czas.
0: No, bo się nauczył od Keitha Richardsa, który też zagrał jego ojca.
1: Ale nie, ale teraz tak pomyślałem o tym, że na przykład jak tak porównasz karierę, jak stoczył się w sumie Mickey Rourke, a Nicolas Cage, no to popatrz, Nicolas Cage wyszedł z tego obronną ręką. On podobno uwielbia wydawać pieniądze, więc nie wiadomo, jak to będzie jeszcze z jego przyszłością. Może jednak teraz ktoś przypilnuje, żeby nie wydawał na przykład 2 milionów na zegarek albo na jakieś auto luksusowe, ponieważ on podobno dostał jakąś garzę parę milionów, a na drugi dzień już nie miał tych pieniędzy.
0: No easy come, easy go.
1: No, ale jak teraz sobie pomyślę, jaką gwiazdą był Mickey Rourke, bo był nawet chyba większą przez chwilę gwiazdą popkultury po 9,5 tygodnia.
0: Tak,
1: filmie,
0: to prawda, no.
1: Niż Nicolas Cage.
0: Chociaż nie wiem, czy się nie wyrównało to wszystko po Pulp Fiction.
1: No tak, no tak. Ale dlaczego po Pulp Fiction? Nicolas Cage nie gra w Pulp Fiction. Czy ja to
0: czekaj, nie,
1: jakiego?
0: przepraszam. Nie
1: po Dzikości Serca.
0: Po Dzikości Serca,
1: no
0: tak.
1: I właśnie chciałem nawiązać do tego filmu. Wyobrażasz sobie teraz, że musisz, że ktoś inny mógł zagrać w Dzikości Serca niż... Przecież on tam zagrał genialnie. Ja mam cały czas teraz scenę, jak ona przyjeżdża po niego do... Odbiera go z więzienia i wyciąga kurtkę z wężowej skóry.
0: Tak.
1: I on mówi, kochana! I ubiera tą kurtkę i mówi, wiesz czym jest ta kurtka dla mnie? A ona mówi, wiem, symbolem osobowości i wolności jednostki.
0: Tak,
1: genialne.
0: Tak. No pamiętamy te dialogi, one weszły jakoś też do naszego w ogóle słownika,
1: Często jak ubieram którąś swoją kurtkę skórzaną, to nie wiem, chociaż nie chcę tego, to pojawia mi się symbol osobowości i wolności jednostki. Drodzy słuchacze, kabaret Wolter też chodził w kurtkach skórzanych i to był ten okres, który lubię najbardziej.
0: Też jakby kroju, też w takich płaszczach jakby krojonych przez Hugo Bossa.
1: Tak, ale też chodził w takich jakby takiej niby eleganckiej, lotniczej kurtce, która teraz jest modna do pasa, taka z materiału.
0: Tak,
1: Malinder,
0: tak.
1: W teledysku chyba Sensoria tak wygląda.
0: To taki właśnie Hugo Bossowa
1: ta
0: kurtka
1: była. Oni
0: w ogóle
1: tacy trochę byli niby odjechani, eleganccy, niby później takie ciuszki techno niby mieli po swojemu. On teraz chodzi w takich luźnych spodniach, taką ma kurtkę, wiatrówkę, buty sportowe. Dobrze wygląda, no 71 lat, no drodzy słuchacze, no nic tylko po prostu.
0: No i porównajmy sobie statystycznego 70-letniego Polaka, który wygląda jakby już pukał, wiesz, z... w wieku od trumny.
1: No dobra, ale porównaj sobie też, ja myślę o swoim tacie, a ty też myślisz chyba o swoim. No przecież oni nie wyglądają jak takie staruszki. Nie wyglądał mój ojciec jak staruszek. Też w sumie mógłby sobie podać rękę z tym Malinderem.
0: Mógłby. No. No ale to wiesz, to jednak jest coś takiego, że jak cały czas czegoś szukasz, umysł ci pracuje, to jakoś tak ten czas się z tobą lepiej obchodzi. Natomiast co zauważyłem? Mam różnych znajomych polityków z różnej opcji i wiesz, co ta polityka robi z ludźmi? Ci ludzie po prostu dostają starej mordy koło 30 już. Są się tacy brzydcy, tacy w ogóle, wiesz, nie wiem, czy to nie jest tak, że po prostu, wiesz, przez ich chęć do dosania się do czegoś, to im tam energię w ogóle, wiesz, zabiera i
1: ci... Nie mają takiej, wiem, nie mają tej takiej...
0: Nie są starzy po prostu, tak jakby się urodzili starzy.
1: A te garnitury jakieś takie stare, takie...
0: Wiesz, no...
1: Tacy wyglądają jak z przeszłości jakiejś takiej, wiem, o co ci chodzi, morda im się zmienia.
0: Morda im się zmienia i to w taki w ogóle... taki niesympatyczny sposób, że robią się taki...
1: Ale Tomku drogi, jak jesteś w ogóle cały czas żółcią walisz naokoło, źle mówisz o innych i udajesz jakiegoś takiego, wiesz, szeryfa na przykład, to jak taki ktoś ma wyglądać? Przecież nie wmówi mi nikt, że ktoś, kto jest zły dla innych, źle mówi o wszystkich, nie ma takiego w ogóle luzu i nie ma takiej nie wyciąga ręki do drugiego, tylko cały czas napieprza na tego innego, to nie mów mi, że on jest dla rodziny inny, dla bliskich inny. No przecież on nie ma, on jest... No, na przykład ten tak zwany prezydent Polski jest otoczony jakimiś dziwnymi postaciami.
0: O, popatrz się. On ma koło 40 jakoś tak.
1: A wygląda
0: starzej jak jego kandydat Trzaskowski. A teraz mam dla ciebie najlepsze pytanie.
1: Czy Trzaskowski będzie na kabaret Wolter?
0: Nie.
1: Powinien być.
0: Być może on się tam pojawi na tej efemerze, bo pewnie trochę miasto być może dało. Natomiast zgadnij, ile lat ma Jacek Sasin. Jeszcze tutaj w ogóle znajdę jego zdjęcie.
1: I teraz wymazuję, kim jest i tylko chcę zobaczyć zdjęcie. O.
0: No, ile ma lat?
1: Czy on nie jest przypadkiem w moim wieku?
0: Nie jest.
1: Jest młodszy.
0: Ciut starszy.
1: Czyli ma 58 lat.
0: Jest w wieku Bodka.
1: Chyba żartujesz.
0: No poważnie. To mi, wiesz, patrzyłem się w ogóle tak z ciekawości, ile oni mają lat, ci różni, i okazuje się, że Jacek Sasin urodził się w 69 roku.
1: Tomek, ale
0: a
1: to,
0: ja, miałem
1: ja tak...
0: Słuchaj, a ja
1: też
0: miałem,
1: ja tak źle ja wyglądam?
0: Nie, ja miałem wrażenie, że Sasin to jest gościu pod 70.
1: Ja też.
0: A tak swoją drogą, ciekawe, ile ten lubelski dzban ma lat. Haha, a zgadnij, ile lat ma Czarnek. Czarnek w następnym roku skończy dopiero 50 lat, a też się wydaje, że to jest jakiś cap przed 60.
1: Ale czekaj, bo ja tu też sprawdziłem i jest napisane, że Jacek Sasin w sumie ma 56 lat, chociaż jest 69 roku.
0: Bo jeszcze urodzin nie miał, na to wygląda. Mhm.
1: Panie Jacek.
0: Patrz, co ta polityka robi z ludźmi, jeżeli ludzie się w nią zbytnio wkręcą.
1: A może to Prawo i Sprawiedliwość tak robi z ludźmi? Ale za to nie wysłałem ci jednego zdjęcia i jakoś coś takiego mi się kiedyś wyświetliło. Zrobiłem zrzut ekranu, miałem ci zrobić, wysłać to zdjęcie, bo myślę, jakiś był artykuł o Orlenie i patrzę, co robi Reznor na tym artykule, nie?
0: O! Czyżby Reznor został współwłaścicielem Orlenu?
1: Nie, to był zło zdjęcie tego poprzedniego szefa Orlenu. Zaraz ci pokażę.
0: Obajtka znaczy.
1: Obajtka. Zaraz ci pokażę. Drodzy słuchacze, to był kącik polityka na wesoło. Badadam!
0: Może był to kącik nie idźcie w politykę, bo wam się mordy przedwcześnie zestarzeją. W każdym razie, my już dobiegamy do końca audycji, żeby nam
1: nie,
0: się jeszcze trochę...
1: Nie, puśćmy utwór i wrócimy za chwilę.
0: No dobrze, no to zatem po raz kolejny zagra Kabaret Voltaire...
1: Który 10 czerwca...
0: W Teatrze Palladium o godzinie 20...
1: Wystąpi pierwszy i jak sami zapowiadają, ostatni raz... W Polsce.
0: Czyli generalnie jakby zagra dwa razy.
1: Gdyby nam się udało.
0: Ten pierwszy i ostatni.
1: Gdyby nam się. Ciekawy jestem, bo oni kiedyś popełnili taki utwór Solidarność. To był hołd dla ludzi, którzy walczyli o wolność w naszym kraju. I...
0: No ale oni też jakoś.
1: Ciekawy jestem, co oni by teraz na to powiedzieli.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że oni też byli byli dość antytaczerowscy. Tak samo jak Test Department i oni tam w ogóle jeszcze przy okazji tej Solidarności to oni brali jakby pokrewieństwo tej Solidarności do tego, co tam się w tych kopalniach dzieje.
1: Tak.
0: Ale co ciekawe, najlepszą decyzją było zamknięcie kopalni w Anglii tak naprawdę, bo one ssały w ogóle, wiesz, z budżetu za duże pieniądze i to się nie opłacało i jakoś w ogóle, wiesz... 40 lat minęło, żyją lepiej na wyższym poziomie, lepsza jest jakby opieka socjalna.
1: Dobra, to już
0: w tym
1: niech
0: kraju.
1: Wchodźmy ten.
0: Dlatego
1: wszystko się
0: trzeba
1: da.
0: Zamknąć kopalnię w Polsce.
1: Nie, ale można też zamknąć kopalnię w Polsce tak, żeby w razie czego można było je później otworzyć. Myślę, że to się da. Można też zrobić tak, że zamknięta kopalnia w Rybniku jest wspaniałym miejscem, w którym można robić, jest to muzeum.
0: No tak, to prawda. Jest to na pewno ciekawy element
1: popkulturowy.
0: Szlaku przemysłowego, tak. Bo też widziałem inne obiekty.
1: I uwaga, uwaga, twój pomysł, uwaga, uwaga, proszę państwa. Chciałem wam powiedzieć, że namawiałem teraz Tomasza Jerzego Tumidajewicza, żeby zebrać 3000 podpisów i żeby Tomasz Jerzy Tumidajewicz kandydował na prezydenta Krakowa i powiem wam tylko jedno, że Tomasz Jerzy Tumidajewicz z ręką na sercu, nie robię mu tu lodzika, tylko ma genialny pomysł. Nie wiem, czy zapożyczył, czy sam
0: nie,
1: wymyślił.
0: Nie, sam na to wpadłem.
1: Wpadł na pomysł taki, co trzeba zrobić z hutą Sędzimira. Ja nie będę tego mówił głośno, żeby jakiś polityk nie... tego pomysłu nie ukradł Tomaszowi, ale z tym pomysłem, gdyby się zgodził, a może być już za późno, gdyby się zgodził, to za 2 lata wygrywa wszystkie wybory, nie tylko w Krakowie, ale możliwe, że nawet w całej Polsce wygrywa z Nawrockim i jest prezydentem Polski. Ale ja uważam, że jest Krakusem z krwi i kości, z nowej huty i to no teraz, wszystko mu się już... ułożyło. Proszę mi, bo ja tu już robię kampanię.
0: No dobra.
1: I Tomasz Jerzy Tumidajewicz, prezydentem Krakowa, będzie nam lepiej, będziemy mieli pracę, wszyscy w Krakowie, to co Tomasz Jerzy wymyślił. Powiem wam tylko jedno, pół Krakowa pracuje w firmie, która znana jest na całym, caluteńkim świecie. Z najlepszych, i teraz nie mogę mówić, piszcie, i to nie są żarty. To, co wymyślił, uważam za wspaniały pomysł.
0: Ale wiesz, co ciekawe, że nikt na to nie wpadł, co z tym zrobić. To jest w ogóle...
1: Dlatego na przykład, nie wiem, to, co mi powiedziałeś wtedy, podchwyciłem ten temat i teraz niby mówię w formie żartów. Wy sobie nie zdajecie sprawy, że ja mówię poważnie. Tylko jest za późno, żeby on kandydował teraz. Ale to, co wymyśliłeś, no muszę powiedzieć, no że to jest wręcz genialne.
0: No wróciłby przemysł i to naprawdę taki, fajny.
1: Ale nie, bo zdradzimy i ci ukradną to. Ale brzuch masz polityka, więc kurde...
0: Ty, ale to raczej nie. Przepraszam ci najmocniej, ja mam brzuch architekta.
1: Ale tego architekta Hitlera. On był szczupły akurat.
0: No, wiesz, brzuch marszałka Rzeszy dzisiaj mam.
1: O, tak. A widziałeś ten film? Bo ja jeszcze nie.
0: Wiesz co, ja się zastanawiam, czy go nie wykupić, bo w Prime możesz sobie wykupić ten film,
1: ja
0: nie?
1: Go wykupię, to sobie zobaczymy.
0: No i to jest ten. Dobra, to zatem kolejny utwór, Cabaret Voltaire, Get Out of My Face.

0: No i tak, dochodzimy do końca audycji. Powoli, oj, dawno nie było audycji, gdzie jeszcze prawie 2 godziny po jej rozpoczęciu rozmawiamy, a nie idzie sama muzyka. No ale cóż, czasem takie audycje są też potrzebne. Życzę wam, aby jak największa wasza ilość spotkała się z nami 10 czerwca w Warszawie na koncercie Kabaret Voltaire. Jak ktoś z naszych słuchaczy ma już bilet, to też niech pisze i jakoś zorganizujemy sobie after po koncercie.
1: Dosyć krótki, jeśli będziemy wracać przecież.
0: No ale wiesz, to zawsze zawsze po takim koncercie trzeba z godziny ochłonąć.
1: A myślisz, że będą koszulki, jakieś gadżety?
0: Nie wiem, ale no ty, ale bym sobie taką koszulkę Kabaret Voltaire nie no kupił.
1: To oczywiście, że też.
0: No, kurde, dawno nie miałem koszulki Kabaret Voltaire.
1: Nie wiem, czy oni są tak przygotowani. Zaraz zobaczymy na stronie, czy mają koszulki. Jeśli mają, to znaczy, że mają.
0: A może właśnie mają takie kurtki ortalionówki?
1: Kurde, no to pojedziemy wtedy.
0: No.
1: I na ramieniu CV.
0: No, także ciekawi jesteśmy, kto wygra wejściówkę, a 2 osoby mogą to zrobić. No bo ciekaw jestem bardzo, kto to będzie.
1: Kto to będzie, ciemno wszędzie, kto to będzie.
0: Natomiast
1: drodzy słuchacze.
0: Natomiast też pamiętajcie, jeżeli ktoś by wygrał dzisiaj tę wejściówkę, aby się okazało koło weekendu, że nie może, to niech pisze do nas, że nie będzie, wtedy ktoś inny wyłoniony na następne
1: nie wiemy,
0: miejsca.
1: Czy tak możemy zrobić, czy to nie będą imienne, jeszcze nie mów, ale będziemy próbować.
0: No ale chodzi o to, żeby
1: słuchacze,
0: się w razie czego nie zmarnowało.
1: Mam jeszcze jedną prośbę do was. Jeśli się zastanawiacie, ale możecie jechać i zastanawiacie się, czy warto, bo do końca nie lubicie, gwarantuję wam, że jak pojedziecie, nie pożałujecie i będziecie mile wspominać, że my z Tomkiem was na to namówiliśmy. I organizujcie się, przyjeżdżajcie. To jest, drodzy słuchacze, ci, którzy jeździli kiedyś na kabaret, na Front 242, na Nine Inch Nails, naprawdę, gdyby nie zespół Kabaret Voltaire, te zespoły nie grałyby takiej muzyki, jaką grają.
0: Znaczy, ja jeszcze powiem tak, jakby szukając w ogóle jakiejś tam paraleli. O wiesz, jeżeli ten Kabaret Voltaire gra i to jest jedyny koncert, już nie będzie, to się nie powtórzy, to mam takie pytanie do słuchaczy, czy jakbyście pojechali do Paryża, to nie poszlibyście do Luwru zobaczyć Mona Lizy, bo to po prostu, to jest podobne przełożenie. Może się Mona Liza komuś nie podobać,
1: jeszcze
0: ale
1: jest jedno.
0: Zawsze jest dobrze ją zobaczyć.
1: Ten zespół, nawet jak chciał jechać z prądem, to był pod prąd i wytyczał nowe ścieżki, jak surrealiści.
0: To prawda, bo to jest dosyć poważna koncepcja artystyczna, ten Kabaret Voltaire.
1: I ta nazwa w ich przypadku idealnie pasuje do tego zespołu i do tego, jak ten człowiek przez lata, Malinder, propaguje muzykę elektroniczną, szeroko rozumianą, od industrialu po taneczne dźwięki. I tak naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby nie jeden zespół, nawet ze sceny techno, bo tak jest zresztą, miał wpływ na nich. A
0: to
1: jeśli
0: czyli oni mieli wpływ.
1: Oni wpływ mieli na te zespół, inne zespoły, tak, na całą scenę techno. I jeszcze jest jedno, drodzy słuchacze. Jeśli macie jakieś, nie musicie mieć płyt, możecie to na różnych platformach streamingowych posłuchać ich muzyki po naszej audycji i na pewno fani tej muzyki i po części naszej audycji słuchacze, jeśli nie jesteście przekonani do końca, mam nadzieję, że nasza audycja was przekona, a tym bardziej, jeśli sięgniecie po jakieś nagrania, płyty. Ja szczerze mówiąc nie rozumiem na przykład Piotra Waszkuna, który mówi, że a on to tego kabaret Voltaire coś nie łyka. Ja mówię, kurde, lubisz, nie wiem, Front dla Assembly, lubisz Skinny Puppy i takie rzeczy. Obiecałem, że mu zrobię taką składankę najlepszych utworów, bo z kabaretem jest też tak, że możecie sobie zrobić taką składankę, czyli to, co oni będą prezentować na koncercie i nie musicie nawet łykać całych płyt, a koncert was przekona do tego, że...
0: Ale co ich przekona do koncertu?
1: No, utwory poszczególne, a nie całe płyty. No tak. I jeszcze jedno. Na zakończenie. 10 na 10 dla ludzi, którzy załatwili, że na ich festiwalu gra zespół Kabaret Voltaire.
0: Dokładnie tak, a jeszcze będzie przed koncertem, który będzie w środę, to może jest najbardziej niekorzystna sytuacja, we wtorek jeszcze jedna audycja, gdzie ogłosimy wszemi wobec, kto zgarnął wejściówki. Dobranoc.
1: Dobranoc Państwu.

0: Jan Warenycia. Śmierć w uzdrowisku.
1: Proszę, panie komisarzu, proszę bardzo. To jest właśnie apartament numer 7. A to nasza pani Krysia, szefowa piętra.
2: Krystyna Adamska.
3: Bardzo mi miło. Leon.
4: Brendiok.
5: Malina.
2: Na ręce to jeszcze pół biedy.
3: Panie dyrektorze.
1: Tak.
3: Czy moglibyśmy z kolegą zamieszkać w tym apartamencie?
1: Niespełna miesiąc temu popełniono tu morderstwo.
5: A nie, my nie jesteśmy przesądni.
1: Cóż, w takim razie nie widzę przeszkód. Pani Krysiu, proszę wywietrzyć pokój i zmienić panom pościel.
2: Tak jest, panie dyrektorze.
3: Wspaniały widok. Szaleństwo i nostalgia marcowego Bałtyku.
1: Pan to widzę docenia, a klienci uciekają mi do Egiptu.
5: Czy od tej pory coś tu zmieniano?
1: Nie, kazałem tylko oddać dywan do pralni chemicznej. Kiedy ekipa śledcza skończyła pracę, pokój został zaplombowany. Do przyjazdu panów nikt tu nie wchodził.
2: To ja już pójdę po pościel.
1: Dobrze, dobrze, proszę.
3: Od dawna kieruje pan tym ośrodkiem?
1: Od września 79. Podlegaliśmy wtedy jeszcze pod CRZZ.
3: To pan pewnie z nadania towarzysza Szydlaka?
1: A tak się złożyło.
3: Samo się nie złożyło, panie dyrektorze.
5: Mogę coś wtrącić? Otóż mój starszy brat Józef, Malina, z doktoratem filozofii na KUL-u, został wtedy kierownikiem Izby Wytrzeźwień w Lublinie. Jak tak patrzę, to jednak jest spora różnica.
3: A pan dyrektor Frontczak 30 lat? Wciąż na tym samym cieplutkim stołku, mimo przeróżnych zakrętów historii i przekształceń własnościowych. I pan był wtedy przed 30, tak?
1: Miałem dokładnie 27 lat. Nie rozumiem, co ma wspólnego moja działalność związkowa z zabójstwem profesora Ptisa.
5: Powiedział pan zabójstwem, chociaż dotychczasowe śledztwo nie dało jednoznacznej odpowiedzi, czy było to zabójstwo, czy samobójstwo.
1: Samobójstwo? Ależ to kompletny absurd. Marian nigdy nie targnąłby się na własne życie. To był urodzony optymista. Odnosił ciągle nowe sukcesy.
5: Więc komu mogło zależeć na jego śmierci?
1: Nie mam pojęcia.
3: No, dobrze. Tak, niespełna miesiąc temu tu w tym pokoju znaleziono zwłoki wybitnego ekonomisty z kulą w czaszce. Denat wrócił właśnie ze spaceru, nie zdążył się rozebrać, nawet zdjąć rękawiczek. Nim zaalarmowana strzałem pokojówka weszła do pokoju, minęło około 3 minut. W tym czasie ewentualny sprawca mógł swobodnie opuścić teren ośrodka.
1: Z pewnością tak.
5: Lub pozostać w budynku.
1: Możliwe. Mieliśmy akurat bal kostiumowy na ostatki. Oprócz kuracjuszy było tu sporo ludzi z zewnątrz. Panowie wybaczą, ale ja naprawdę nie mam już nic do dodania w tej sprawie.
3: No szkoda, panie dyrektorze. Przyjeżdżając tu, liczyliśmy przede wszystkim na pana. Znał pan profesora. Przyjaźniliście się przecież od lat.
1: Można by to tak określić.
3: Na pewno wie pan sporo o jego życiu prywatnym i dlatego proszę o pomoc.
1: Spędzał tu u nas sporo czasu. Właściwie był to jego jakby prywatny apartament.
5: Taki pobyt w spa to jednak spory wydatek.
1: Jak dla kogo, panie podkomisarzu? Marian płacił zawsze z góry, bez względu na to, czy mieszkał, czy gdzieś wyjeżdżał. Odbywało się to mniej więcej raz na kwartał.
5: No, a jego żona? Mieli przecież mieszkanie w Warszawie.
1: Nic o niej właściwie nie wiem. Dość atrakcyjna kobieta. Była tu kilka razy. Chyba nie odpowiadał jej nasz klimat.
3: No, a tych wpłat za pobyt w ośrodku dokonywał jak? Gotówką czy przelewem?
1: Przelewem.
5: Z jakiego banku?
1: Nie wiem, nie stałem mu przecież, panowie, nad głową.
3: Więc... jak to się odbywało?
1: Wychodziłem na chwilę z gabinetu, on siadał do komputera i na drugi dzień pieniądze były już na naszym koncie.
3: Panie dyrektorze, chodzi mi o to, żeby pan podrzucił nam jakiś wątek, choćby małą, cieniutką niteczkę, od której można by zacząć ponowne śledztwo.
1: Ale mnie naprawdę nic nie przychodzi do głowy.
6: Przepraszam, szukam komisarza Wrębiaka.
5: A to ja.
4: aspirant Zenon Żowuski.
1: Nie będę panu przeszkadzać, gdybym był potrzebny. Jestem u siebie w gabinecie.
3: No i co? Macie coś nowego?
4: Wyłącznie stare dzieje, ale może coś panu z tego się przyda.
3: Dyrektor Frontczak był tajnym współpracownikiem.
4: Skąd pan wie?
5: Intuicja, kolego. Intuicja.
4: Tu jest ksero jego teczki. Nic właściwie szczególnego. Podjął współpracę jeszcze jako uczeń szkoły hotelarskiej. W 80. i w 81. odbywały się w ośrodku konferencje Solidarności Regionu. Frontczak miał to więc sporo roboty. Proszę, to są jego raporty.
3: A kogo to teraz obchodzi? Dobrze, ma pan coś na temat Flisa?
4: Nawet sporo. Jeszcze w czasie trwania stanu wojennego profesor otrzymał kilkakrotnie paszport na wyjazd do Egiptu.
3: No proszę, proszę. Turystyka? Czy sprawy naukowe?
4: Oficjalnie wykłady na Uniwersytecie Kairskim. Tylko, że w hotelu czekał zawsze na niego człowiek z biletem lotniczym i paszportem na zupełnie inne nazwisko.
5: Z biletem dokąd?
4: Emiraty Arabskie.
3: No coś takiego.
4: Wyobraźcie sobie, panowie, że profesor Flis doradzał szejkom naftowym, w co inwestować petrodolary. Działo się to oczywiście za cichą zgodą naszej SB. Regularnie składał im szczegółowe sprawozdania. Proszę, tu są kopie, proszę.
3: Transakcje sięgały miliardów.
4: A ułamki procentów prowizji od miliardów dawały Flisowi miliony.
5: Ciekawe, dlaczego wtedy nie został na Zachodzie?
4: Nie musiał. Wykonywał również analizy ekonomiczne dla premierów Messnera i Rakowskiego. Miewał bardzo odważne i oryginalne pomysły. Gdyby go wtedy posłuchali,
3: to... Ale chwała Bogu, mieli też innych doradców. No dobrze, to ja wam na razie dziękuję, kolego.
5: Jakby co? Oj, jesteśmy w kontakcie.
4: Oczywiście, panie komisarzu. O, przepraszam!
2: Nie chciałabym przeszkadzać. To może ja zmienię pościel, kiedy panowie zejdziecie na kolację.
3: Nie, no proszę wejść, proszę. Pani będzie sobie zmieniać, a my zadamy pani kilka pytań. No, zeznała pani, że dnia, tak, 6 lutego bieżącego roku pokojówka Justyna Kazubek około godziny 18.30 usłyszała strzał. Weszła do pokoju, a następnie pobiegła do pani na dyżurkę.
2: Tak. Trzęsła się i dosłownie nie mogła niczego z siebie wykrztusić. O 19 zaczynał się bal ostatkowy. Przebierałam się właśnie za rusałkę.
5: A skąd Kazubek wiedziała, że strzał padł właśnie w tym pokoju?
2: Drzwi od 7 były niedomknięte. Pan profesor leżał na środku z pistoletem w ręce. Na dywanie z każdą chwilą powiększała się plama krwi. Zbiegli się kuracjusze w strojach balowych. Zrobiło się zamieszanie. A zaraz potem zjawił się pan dyrektor. Wyszedł ze swego gabinetu ubrany w mundur admirała, bo pan dyrektor zawsze przebierał się za admirała.
5: Pani dobrze znała profesora, prawda? Jaki to był człowiek?
2: Trudno mi coś powiedzieć. Ostatnio bardzo się zmienił. Tak, był jakiś smutny, zamknięty w sobie.
5: Mówił coś? Dlaczego?
2: Powiedział, że wszystko straciło sens. On potrafił godzinami stać w oknie i patrzeć w morze. Nie schodził na posiłki. Zapytałam go kiedyś, dlaczego jest bez humoru, a on spojrzał tak jakoś i powiedział, że musi się rozwieść.
5: No, i co?
2: I że chyba tego nie przeżyje. Z tego, co mówił, wynikało, że bardzo kocha swoją żonę, ale dowiedział się o czymś, co przekreśliło ich całe dotychczasowe życie.
3: Co, proszę się przyjrzeć. Pozna pani tę kobietę?
2: Nie. Nie, chyba nie.
5: No, to jest właśnie żona profesora Flisa. Tak? Marianna Flis.
3: No dobrze, a na tym?
2: Gdzieś ją widziałam. Nie, ale to chyba niemożliwe.
3: Proszę mówić.
2: Ale...
3: Gwarantujemy pani absolutną dyskrecję.
2: zaraz na początku grudnia wracałam naszym tranzytem z pralni w Kołobrzegu. No i przy okazji skręciliśmy do willi dyrektora Frontczaka odwieźć mu bieliznę.
5: Nie przeszkadzam?
2: To ja już pójdę, przepraszam.
5: Odprowadzę panią. Odprowadzę panią. Proszę, proszę, proszę, proszę. Panie komisarzu, czy mogę zająć panu chwilę?
3: Proszę, oczywiście, oczywiście.
4: Zdaje mi się, że coś sobie przypomniałem.

0: No. To gdzie on ma tę winę?
1: O, tutaj. Wzgorzeli. Spora chałupa z dużym tarasem na morze. Niecałe 10 kilometrów stąd.
0: Leon, myślę, że pora przedyskutować to, co już wiemy.
2: A, warto, zdzichu, warto. Tylko się wpierw odrobinę zrzemnę.
0: Czekaj, bo pani Krysia powiedziała mi, że widziała profesorową w willi dyrektora około godziny 8 rano i raczej bardziej w negliżu. Można więc założyć, że była jego kochanką.
2: No, można, zdzichu, można.
0: No czekaj, jedźmy dalej. Profesor był bardzo bogaty. No, tak czy nie?
2: No tak.
0: No, więc czego ci jeszcze trzeba? Klasyczny trójkąt z dużymi pieniędzmi w środku. Czy to nie jest dostateczny motyw do popełnienia zbrodni?
2: Dostateczny. Z dwoma minusami.
0: Dlaczego?
2: No masz tu wyciąg z konta profesora. 15 216 zł i 47 groszy. Trochę za mało, żeby zaryzykować 20 lat więzienia.
0: 15 tysięcy. A konta zagraniczne?
2: A do kont zagranicznych dostęp miał tylko sam Flis. A jeśli chodzi o to, co powiedziała ci panna Krysia, to też bym się zbytnio nie podniecał.
0: Widziała
2: ją dosłownie przez kilkanaście sekund zawiniętą w ręcznik, w parze spod prysznica. Co, myślisz, że w razie konfrontacji dałaby głowę, że to na bank była Flisowa?
0: No, była prawie pewna. No dobrze, a co ci powiedział dyrektor, kiedy wyszedłem z Krysią?
2: A, nic konkretnego. Podobno profesor zwierzył mu się, że ma jakieś bardzo poważne kłopoty ze zdrowiem. Czekał na wyniki, które miały przyjść z kliniki ze Szwajcarii.
0: I przyszły?
2: Frontczak mówi, że przyszły. I profesor do reszty stracił humor.
3: A może to było tak. Profesor dowiaduje się, że jest śmiertelnie chory, nie wytrzymuje psychicznie i strzela sobie w łeb.
2: Czemu nie? Tylko dlaczego zrobił to w rękawiczkach, a na broni nie znaleziono żadnych odcisków palców? Wiesz, co ci powiem, zdzichu? Tak mi się coś zdaje, że my nie rozwiążemy tej zagadki.
0: No, więc co proponujesz?
2: Nic. Odpoczniemy, pobyczymy się z tydzień w tym luksusie, a potem wysmaży się jakiś raport dla szefa i wrócimy do domu.
0: Żartujesz?
2: Trochę tak, a trochę nie.
3: Czyli co? Masz już jakiś pomysł, jak to ugryźć?
2: Jeśli profesor Flis został zamordowany z chęci zysku, to morderca musiał znać jego kody dostępu do konta. Do kont. Słuchasz mnie, zdzichu?
0: Przepraszam. Teraz mnie z kolei zmorzył Senek. To pewnie przez to morskie powietrze. Katar w ogóle.
2: Ty mi, bracie, nie zwalaj na powietrze. Znam cię. Zawsze, kiedy zobaczysz szwedzki stół, napychasz się do utraty przytomności.
0: Ja tam zaraz do nieprzytomności. Przecież jeszcze co nieco dedukuję.
2: Niby nad czym.
0: A patrzę sobie na ten obrazek i myślę, co ten Wyspiański chciał właściwie namalować. No, czy to jest wiosna, czy już jesień?
2: Nie Wyspiański, tylko Chełmoński. Rusz tyłek z wyra i zobacz sobie podpis.
0: Dobra. O piwo, że Wyspiański?
2: A nawet o skrzynkę.
0: Czekaj. Nic tu nie jest napisane w ogóle.
2: Bo i po co? Każde dziecko wie, że to bociany Chełmońskiego. I z tyłu powinna być metka.
4: No i coś ty narobił, fuja Robełżycka? Gdzie ty teraz znajdziesz po nocy szklarza?
0: Czekaj. Tu jest coś przyklejone skoczem do ściany. O. Ty, rany. To wygląda na list pożegnalny.
5: Pożegnalny kogo? Z kim?
6: Profesora ze światem.
5: No pokaż.
2: Pozostał mi najwyżej miesiąc życia. Zawsze bałem się bólu. Proszę nikogo nie winić za moją śmierć. M.F.
6: To znaczy, że jednak samobójstwo. I patrz, patrz. Zgadza się z tym, o czym wspominał ci dyrektor.
2: Nie, Zdzichu. Zaczynam mieć prawie pewność, że nic się tu już nie zgadza. Która godzina?
6: Za 5:24. No.
2: Dobra, dzwoń. Niech Grzewuski odda natychmiast ten list do ekspertyzy grafologicznej. Dobra.
7: Cholera. Leo. Czyżbyś chciał wypowiedzieć swoje sławne...
6: Cholera, że też ja na to wcześniej nie wpadłem.
2: A z ust mi to wyjąłeś, Cichu. No, bierz, narzędzie, idziemy.
7: Dalej.

0: No, dolny zameczek poszedł łatwo. A gorzej będzie z tym cuchaltem.
1: Ty zamroź go azotem i spróbuj jeszcze raz, no.
0: Nie wiem, co jest grane. Za nic czort nie chce odpuścić.
1: Czekaj. A! No. Ojżesz ty włamywaczu od siedmiu boleści noc. Zaciągnij zasłony.
2: Już.
1: Ale czego szukamy? Jeszcze się nie domyślasz?
2: Nie bardzo.
1: No, to siadaj przy komputerze. Nie wierć się, siedź normalnie, jakbyś pisał.
2: Dobrze.
1: No. Tak jak myślałem, jest.
2: Co?
1: Widzisz oko tej wypchanej flądry? To przecież kamera.
2: Czyli, że nasz pan dyrektor miał przez tę flądrę podgląd na monitor w czasie dokonywania przelewu. Mógł zapisać kody bankowe i dlatego profesor...
1: Musiał niestety zginąć. A teraz zdzichu po kabelku.
0: Czekaj. Wychodzi z ogona i znika gdzieś w ścianie.
1: Przecież musi wychodzić na korytarz.
0: Czekaj. O! Widzisz? Jest! Cieniutki drucik tam, pod sufitem.
1: Tylko dlaczego ten drucik wchodzi do kanciapy pani Krysi? To wytrych! Zdzichu, wytrych!
0: Choć niczego tutaj nie ma!
2: Wszystko zdążyli zdemontować.
1: To otwórz no tę szafę!
2: A niech to diabli. Patrz, zobacz, całe studio telewizyjne.
1: Cicho, co się dzieje? Zamykaj szafę.
3: Panowie tutaj? W czym mogłabym pomóc?
2: Proszę panią o rękę.
3: Ale czy pan oszalał, panie Zdzisławie? Przecież my się prawie nie znamy.
1: No niestety, panno Krysiu, no to nie jest miłość od pierwszego wejrzenia. Jest pani aresztowana.
3: Ale za co?
2: A za tę telewizję. Wystarczy?
3: Ale ja zaraz wszystko panom wyjaśnię. Ja wiem, że to niezgodne z prawem, ale pokojówki skarżyły się, że dyrektor Frontczak molestuje je w swoim gabinecie. I chciałyśmy mieć dowód i wtedy nasz kolega...
2: Nazwisko?
3: Kudelski Jan, elektryk, konserwator, zainstalował ten cały sprzęt.
2: I co teraz, Leon?
1: A bo ja wiem. Wygląda na to, że Frontczak jest czysty, choć niewątpliwie też świnia. No dobra, to wracamy do apartamentu.
2: A może trochę przejrzymy tych nagrań?
1: Innym razem. Pani pozwoli. No i co? Panią też molestowała?
3: Właściwie to tylko raz. Ale ja właściwie sama do niego poszłam. Chcieliśmy wypróbować, czy wszystko działa.
2: Pani wejdzie do łazienki.
3: Ale
2: żadnego ale. Przypnę panią do kaloryfera i naradzimy się z kolegą, co z panią począć. No. Proszę bardzo, proszę. O, tutaj. Leon, ja ci mówię. Ona coś wie. Ona coś wie i na bank zrobili to z Kudelskim.
1: Zamknij się, zdzichu, na chwilę muszę się skupić, co? Nie, głupi już jestem. Jeśli ona mówi prawdę, to może Flis rzeczywiście popełnił samobójstwo. Cholera, żeby już mieć tę analizę grafologiczną.
2: Ale co to nam da? No, co to nam da? Ja z góry wiem, co napisze grafolog. Że niewykluczone, ale pewności nie ma. Takie tam. Człowiekowi, który ma za chwilę strzelić sobie w głowę, ręce się trzęsą, bazgrze, jak kura pazurę. I dlaczego nie położył listu na stole, tylko wetknął gdzieś tam za obrazek? Wiesz dlaczego?
1: Mm.
2: Bo ten list napisał morderca, licząc, że go znajdzie policja i pójdą fałszywym tropem.
1: Czy ty masz mnie za idiotę, Zdzichu? Już od początku wiedziałem, że wszystko to jedna wielka podpucha. A teraz patrz. Patrz. I ucz się od starszego kolegi. Pani Krysiu, czy ten elektryk Kudelski też wybierał się na bal?
3: Oczywiście. Janek był zawsze naszym wodzirejem.
1: A pamięta pani, za kogo się przebrał?
3: Za Kaczora Donalda. To miał być taki...
1: No domyślam się, co to miało być. A to proszę mi jeszcze powiedzieć. Te kostiumy to były z jakiejś wypożyczalni?
3: Nie. Kilka lat temu splajtował tu teatr dziecięcy i pan dyrektor kupił kostiumy hurtem. Mamy specjalny magazyn i kuracjusze wypożyczają je sobie w karnawale za niewielką opłatą.
1: No cudownie, świetnie. Tego mi właśnie brakowało, panno Krysiu. Ach, kiedy się to wszystko skończy, zapraszam panią na wielkie lody.
3: Panie komisarzu!
1: Tak?
3: Skoro ja tu już siedzę, to czy nie mogłabym dostać czegoś do czytania?
1: Ależ naturalnie. Zdzichu! Mam dla ciebie zadanie. Polecisz zaraz do całodobowego.
2: Jasne, szefie.
1: I kupisz jej jakiegoś harlekina.
2: Coś, zwariowałeś? Leon, o pierwszej w nocy? A ty co, będziesz ją sobie tutaj przesłuchiwał?
1: Ja muszę wykonać kilka pilnych telefonów. No idź wreszcie, no. Zobaczysz, młody. Jutro o tej porze morderca profesora Flisa będzie już pił czarną kawę w areszcie.
2: Aj, żebyś ty się tylko nie zdziwił.

0: ale nam nie wolno jej tak trzymać bez nakazu prokuratora.
1: Urządziłeś areszt w łazience i musimy teraz ganiać na wydmy.
2: Ogranicz płyny i uzbrój się w cierpliwość. Panna Krysia musi niestety siedzieć pod kluczem, żeby nie spłoszyć mordercy. Co, nie rozumiesz jeszcze, o co chodzi?
1: Nie. I na co my właściwie czekamy?
2: Na to!
3: Grzewuski z tej strony.
2: W Rębiach. No i co? Macie już te wyniki z laboratorium?
3: Dostałem właśnie przed chwilą. I na kogo by pan postawił, panie komisarzu?
2: Daj spokój, kolego. Przez całą dobę nie zmrużyliśmy nawet oka.
3: Już panu czytam. Na prawym skrzydle kaczora znaleziono bardzo wyraźne ślady prochu.
2: A więc jednak elektryk Kudelski.
3: To nie wszystko. Na plecach admiralskiego munduru też są identyczne ślady.
2: Jak to na plecach?
0: Dyrektor nie mógł patrzeć na śmierć przyjaciela i odwrócił się pewnie tyłem.
3: Otóż to. I na deser jeszcze jedna ciekawostka. Ujawniono drobiny tkanki mózgowej w welonie rusałki.
2: Co? Nie. Niemożliwe. To na pewno jakaś pomyłka.
3: Wykluczone. DNA śladów pokrywa się idealnie z DNA profesora Flisa.
2: No dobra, panowie. Przyjeżdżajcie i kończymy sprawę.

To bardzo mi przykro, panno Krysiu. Wygląda na to, że będziemy musieli odłożyć na parę lat te nasze wielkie lody.

0: W słuchowisku Jana Warenyci Śmierć w uzdrowisku wystąpili jako komisarz Wrębiak Wojciech Wysocki, podkomisarz Malina Marcin Przybylski, dyrektor Adam Ferency, panna Krysia Agnieszka Judycka, aspirant Rzewuski Maciej Szary. Realizacja akustyczna i opracowanie muzyczne Ewy i Mariana Szałkowskich. Reżyserował autor.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Never knew.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

ta mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

Dziękujemy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Jeremiasz Knog i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Agnostic Front. Zespół ten jest uważany za założyciela nowojorskiej sceny hardcore i powszechnie nazywany pierwszym nowojorskim zespołem hardcore. Pomogli zdefiniować brzmienie nowojorskiego hardcore'u w 1983 roku swoją debiutancką epką. Wyznaczyli ton agresywnego, robotniczego, miejskiego punka z charakterem, wprowadzając elementy crossover trash. Ich wpływ sięgnął również poza Nowy Jork, na szerszą scenę hardcore, co sprawiło, że zaczęto je określać mianem pionierów gatunku crossover trash, a także zyskali przydomek ojcowie chrzestni hardcore. Ich pierwszy album, Victim in Pain, został uznany za pierwszy nowojorski album tego stylu, a w 2021 roku magazyn Revolver nazwał go jednym z 10 niezbędnych nowojorskich albumów hardkorowych. Ich drugi album, Cause for Alarm, został wprowadzony do Galerii Sław magazynu Decibel w 2014 roku i został opisany jako niezbędny element historii muzyki crossover. Allmusic stwierdził, elementarne brzmienie wczesnych klasyków Agnostic Front, takich jak Victim in Pain z 1984 roku i Cause for Alarm z 1986, miało ogromny wpływ na amerykańską scenę hardkorową, a także stanowiło kluczowy krok w kierunku speed i thrash metalu. Ponadto zostali uznani za zespół, który pomógł wprowadzić fanów metalu do hardkoru. Rolling Stone opisał ich jako ojców przodków street punka lat 90., a Metal Hammer nazwał ich Iron Maiden Hardcore. Dwaj najdłużej grający członkowie zespołu, Vinnie Stigma i Roger Miret, są często uważani za dwóch najbardziej wpływowych członków nowojorskiej i ogólnej sceny hardcore. Magazyn Revolver stwierdził, że obaj nieśli pochodnię bezkompromisowego kuzyna punka hardcore na całym świecie. Zespół Agnostic Front wywarł ogromny wpływ na nowojorską scenę i nie tylko, a inspiracją był dla takich bandów jak Sick of It All, Madball, Pantera, Terror, Killswitch Engage, Gorilla Biscuit, Earth Crisis, Dead Before Dishonor, Kill Your Idols, Life of Agony, Hatebreed i Biohazard. I wszystkie te zespoły podawały Agnostic Front za inspirację. W 2017 roku ukazał się dokument o zespole zatytułowany The Godfathers of Hardcore, którego producentem był Ian McFarland. W dokumencie występują dwaj najdłużej grający członkowie zespołu, wspomniani wcześniej Roger Miret i Vinnie Stigma, i opowiadają o wczesnych latach zespołu, wzroście sławy i ogólnej długowieczności. Oprócz muzyki film zagłębia się także w życie osobiste pary, jej zmagania, a także pokazuje nierozerwalny związek Mireta i Stigmy na przestrzeni lat. Zawiera dodatkowe wywiady z członkami Sick of It All, Murphy's Law i Madball. Film otrzymał uznanie krytyków z takich magazynów jak Rolling Stone, Forbes, Variety, The Hollywood Reporter i Metal Hammer. Zdobył również nagrodę za najlepszy dokument na festiwalu filmowym Boston Independent w 2018 roku. Ponadto zarówno Miret, jak i Stigma wydali autobiografie, w których opisują swój czas w zespole. W 2025 roku Miret wydał kolejną książkę Agnostic Front with Time, będącą kompleksowym archiwum wizualnym Rogera Mireta. Książka zawiera wczesne i niepublikowane zdjęcia oraz prace artystyczne zespołu, a także dziennik trasy, w którym opisano ich pierwszą trasę po USA, promującą album Victim in Pain z 1984 roku. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 1991 One Voice. Oto utwory składające się na album. New Jack, One Voice, Infiltrate, The Tomps, Your Fall, Over the Edge, Undertow, Now and Then, Crime Without Sin, Retail Light, Force Feed i na koniec Bastard. Życzę miłego odbioru i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Jeremiasz Knoch.

back and tell the world what goes on behind.

Promises.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.